zdań jak worek z forsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja

0: klubu wolą. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie emotkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie. Jak rozpoznać ludzi.

0: Dziś w Opolu słońce będzie się przebijać przez chmury, a termometry pokażą przyjemne 14 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Wiatr słaby, ale wyczuwalny. Po południu temperatura wzrośnie do 22 stopni. Jutro podobnie, z maksymalną temperaturą również 22 stopnie. W niedzielę czeka nas błękitne niebo i słońce, a termometry pokażą aż 26 kresek. Za chwilę wracamy do waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Jest szósta, Paulina Horbatowska, to są newsy Eskid Wam. Kolejny zwrot w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce i niespodziewana deklaracja Donalda Trumpa. Prezydent USA zapowiedział wysłanie do naszego kraju 5000 dodatkowych żołnierzy. Informacje przekazał w mediach społecznościowych. Więcej na ten temat Michał Skolimowski.
3: Donald Trump powołał się na relacje z prezydentem Karolem Nawrockim. Wspomniał o jego zwycięstwie w wyborach i poparciu, którego mu udzielił. Jest zapowiedź o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy do naszego kraju. Szczegółów na razie nie znamy, mamy tylko krótki wpis prezydenta USA, który, wszystko na to wskazuje, ucina spekulacje po informacjach o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady do Polski.
2: Do sprawy odniósł się prezydent Karol Nawrocki. Podziękował Donaldowi Trumpowi za, jak napisał, przyjaźń wobec Polski i decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie. Po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach rusza pilna kontrola placówki. To po śmierci 2-letniego chłopca, który wpadł do oczka wodnego. Kontrolę zleciła wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska.
4: Zwróciłam się do pani burmistrz pismem, ale również kontaktowałam się z nią telefonicznie, żeby wykonać tam taką pilną, natychmiastową kontrolę, która będzie weryfikowała stan faktyczny, jeśli chodzi o jakość opieki, liczbę dzieci i opiekunów, którzy mieli zapewniać opiekę tym dzieciom.
2: A w związku ze sprawą zatrzymano dwie opiekunki. Na razie nie wiadomo, czy usłyszą zarzuty. Śledczy podkreślają, że wszystko zależy od zebranego materiału dowodowego. Nauka bez tajemnic. Na Politechnice Gdańskiej rozpoczął się kolejny Bałtycki Festiwal Nauki. W programie jest ponad 150 wydarzeń z 40 dziedzin. To m.in. warsztaty, pokazy, wykłady i pikniki edukacyjne. Organizatorzy przygotowali atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a festiwal potrwa do soboty.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: SK2 Sport.
2: Kolejne piłkarskie reprezentacje prezentują swoje składy na zbliżające się Mistrzostwa Świata. Nie brakuje niespodzianek. Do kadry Niemiec wraca Manuel Neuer. 40-letni bramkarz zakończył karierę w reprezentacji po Euro 2 lata temu. Teraz wraca i będzie to jego 5. mundial z rzędu. Sukces Maji Chwalińskiej. Polska tenisistka po raz pierwszy w karierze awansowała do wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Chwalińska przeszła 3 rundy kwalifikacji, a w decydującym, bardzo zaciętym meczu pokonała Susan Lamens 7-6, 7-5.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Dziś się lepiej wstaje. Lepiej, pomimo że zawsze tak samo jak w każdy inny dzień tygodnia, to jest lepiej.
9: Chciałem przeprosić ciebie.
8: Za co?
9: O, tak wchodzę tak do Obory. Nawet nic się nie sklepaliśmy.
8: Nie sklepaliśmy się jeszcze? Nie, nie.
9: Sklepmy się.
8: Czekaj. No, o! Sklepani!
9: Elo!
8: Elo! Ziom!
7: Wajda i Jarząbek. Radio SK2. SK2.
9: Ale przyzna, że fajnie tak się klepać z rana, nie? No.
8: A masz stój na WF? Dzień dobry! 3 po 6.

0: 9 minut po godzinie 6. Pora otworzyć prawe oko, pora otworzyć lewe oko, pora podnieść prawą nogę i lewą nogę z łóżka, wstać, pupa do góry, głowa do góry i ruszamy w świat.
1: No, to dobrze.
0: Już? Wszystko?
1: Tak.
0: Załatwione?
1: To w zasadzie możemy iść do domu.
0: No to fajnie, obudzeni. To nasza rola się skończyła.
1: Posłuchajcie, dzisiaj 22 dzień maja w kalendarzu.
0: To prawda.
1: Patrzę sobie, co to dzisiaj ciekawego nam przygotowały. Ja święta nietypowe.
0: Dzień gotów.
1: Mamy dzień Pac-Mana.
0: Dzień zwierząt.
1: No.
0: Praw zwierząt.
1: Praw zwierząt.
0: Lew nie. Lew nie świętuje.
1: Ja bym chciał zaproponować coś zupełnie innego.
0: No.
1: No bo dzisiaj to wiemy, co jest dzisiaj.
0: Piątek.
1: Ale piątek. I dzisiaj jesteśmy my. Ale jutro nas nie będzie.
0: Tak.
1: A jutro jest dzień teścia.
0: A, że chciałbyś tak przedwcześnie zrobić takie Wigilię Dnia Teścia.
1: Wigilia Dnia Teścia
0: to
1: się chyba
0: dzisiaj
1: należy,
0: dzisiaj jest
1: prawda?
0: Wigilia Dnia Teścia.
1: Oczywiście,
0: skoro
1: że tak.
0: Jutro jest dzień teścia.
1: Tak. I nie wiem, no to może otwórzmy linię w takim razie.
0: Czekaj, bo jeszcze nie otworzyłem.
1: 726 826
0: to mów powoli.
1: 826
0: otworzyłem.
1: Linie są otwarte, można będzie do nas zadzwonić. Dlaczego teście są fajne? Bo zawsze są żarty o teściowej, prawda? Się mówi tam żarty o teściowa to, no, teściowa na miotła lata.
0: A o teściach tak rzadko.
1: A teściach rzadko,
0: jakoś,
1: prawda?
0: No.
1: Bo teście są fajne chyba,
0: równe
1: nie?
0: Goście.
1: Tak, no. To dlaczego? Co czy, takiego musi być
0: fajnego? Kto ma
1: teść?
0: Fajnego teścia, dzwoni do nas i mówi dlaczego. 726 826 826.
1: Pochwalcie się swoimi teściami, no. Niech wy...

0: macie tu.
1: Trzeba przyznać, że teść czasami z jakąś połówką wyskakuje. Nawiązując tutaj do Igo, on śpiewa, jest mnie pół. Teść ma drugie pół, spotykacie się i już. No, jest całość, jest, jest logiczna całość.
2: Jeżeli teść trzyma stronę zięcia.
1: To, jeśli trzyma. Jeśli. Jest Andrzej z nami. Dzień dobry, Andrzeju. Andrzej ma najfajniejszego teścia. Najlepszego, najlepszego, nie Andrzej?
3: Tak, najwspanialszy.
1: No, ale czym jest najlepszy?
2: Teść doradca.
3: Najlepszy. Mój teściu jest najlepszy w doradztwie. To jest no. Teść doradca. Jak jej nie ma w domu i ten przychodzi do mojej żony i mówi, a czemu Andrzej tego nie zrobił? Mógłby już to zrobić. A czemu tego tak nie zrobił? I te doradztwo później się odbija, gdy ja wracam z pracy. To już na pewno wszyscy wiedzą, jak to się odbija.
1: Czy to doradzanie odbywa się za twoimi plecami?
3: Oczywiście, to tylko i wyłącznie jak mnie nie ma.
1: A potem konsekwencje są, a teścia też nie ma przy żonie pewnie, co?
3: Oczywiście, że nie, bo on już idzie do domu,
1: no
3: nie?
1: Tak, no tak, i potem...
3: Ale później przychodzi co do tego, to on tego nie mówił.
1: No nie, nie, nie, to żona ci powiedziała przecież, że ty tego nie zrobiłeś, tamtego, ale wiadomo, kto doradzał. To jest, wiesz...
2: Teść może jest ciekawy świata po prostu, że tyle pytań zadaje.
1: Tak.
3: Oczywiście, on by mógł iść tam w świat no nie będę mówił.
1: Dobra, czyli macie odwzajemnioną miłość z teściem, rozumiem, Andrzeju.
3: Oczywiście, najwspanialszy.
1: Miłość braterska. To jest jak kumpel, jak kolega, jak sąsiad. Nie, sąsiad może nie.
2: Nie, sąsiad my, nie.
1: Ale nie, no...
3: Na teścia zawsze mogę liczyć.
2: Andrzej, a chciałbyś zdradzić imię teścia?
3: Marian,
1: no. Pasuje do niego.
2: Coś tak sumyślałem.
1: Ja też myślałem, tak. Że Marian. Tak czułem.
2: Mariana.
1: Powiem inaczej, tak rzemczuł.
2: Ładnie, Andrzej.
1: Pięknie, dziękujemy ci bardzo. Ślicznie. Wysyłamy garść prezentów od nas oczywiście. 726-826-826. Wigilia teścia dzisiaj, bo jutro dzień teścia, więc w Wigilię dnia teścia.
2: Pochwalcie się swoimi teściami, co też mają takiego wspaniałego, o czym warto powiedzieć na antenie Radia SK2.
1: Messengerek, pamiętajcie, tam głosowe. Można wysyłać. SK2.

0: kropelka, jedna kropelka deszczu od Gabriela Freszara. Więcej na dziś nie pozwolimy. Posłuchaj, żeby słoneczko było. Życzymy 25 po 6.
1: To ja tak zagaję, że Gabriel Freszar śpiewa, że z tobą mnie zabierzesz, nie?
0: No.
1: A jakbyś tak spotkał Sanach na ulicy i ona by powiedziała: po 200? A ty powiesz...
0: No za pewnie. Dymę zrobić chcę w twoim aucie, no, powiem wtedy.
1: Nie, bo auto jest drogie i ładne. Dzisiejsza prasa donosi, że Sanach, znana wam, pewnie z anteny Radia SK2, jeździ bardzo luksusowym autem, ekologicznym, za prawie 700 tysięcy złotych.
0: Za 700 tysięcy, a co, jeszcze mi powiedz, że dba o ekologię.
1: No, posłuchaj, za 700 tysięcy złotych, to ja bym tak dbać o ekologię.
0: Nie, to nie jest dbanie o ekologię. Wiesz, ile musiała skosić Sanach, żeby jeździć tym samochodem?

0: autopromocja.
1: Gorąca polska 20 Radia SK2.
2: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99.

0: 99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jak wygląda przyszłość? Inteligentna, komfortowa, pełna innowacji. Tą przyszłością jest XPeng. Samochód, który redefiniuje mobilność. Nowoczesny design, inteligentne technologie i imponujący zasięg sprawiają, że każda podróż to niezapomniane doświadczenie. Teraz znajdziesz go w ofercie XPeng Opole. Odwiedź nasz salon przy ulicy Krapkowickiej 18. Przetestuj XPeng i poznaj przyszłość, która zaczyna się dziś.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
10: Dziś rano w Opolu zapowiada się naprawdę przyjemnie. Słońce będzie królować na niebie, a chmurki pojawią się tylko sporadycznie. Termometry wskażą około 15 kresek, co jest idealną temperaturą na początek dnia. Wiatr będzie delikatny, więc nie musimy się martwić o zbyt mocne podmuchy. Jakość powietrza będzie dobra, co na pewno ucieszy wszystkich spacerowiczów. Po południu temperatura wzrośnie do 22 stopni, a wieczorem spadnie do 19. Zostańcie z Eską 2 po kolejne polskie hity.
9: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
11: Minęła 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Tragiczny pożar na Lubelszczyźnie. W płonącym domu strażacy odnaleźli dwie osoby. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w miejscowości Tomaszowice Kolonia, niedaleko Lublina.
12: Pożar domu drewnianego, ten cały dom był objęty ogniem. I w wyniku tego zdarzenia śmierć poniosły dwie osoby.
11: Mówi Marcin Grzyb ze Straży Pożarnej w Lublinie. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną ognia. W Krakowie od północy z piątku na sobotę rozpocznie się cisza referendalna. Potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę. A referendum dotyczy odwołania prezydenta i Rady Miasta. Słowianie, Wikingowie i królowie opanowali ulicę Koszalina. Miasto świętuje 760-lecie swojego istnienia. Przez centrum przeszedł barwny korowód historyczny, który przyciągnął tłumy mieszkańców i turystów.
13: No przepiękne widowisko.
14: Super, są elegancko ubrani, historycznie.
15: Jest fajnie, no bo fajne stroje.
11: A Koszalin swoje urodziny będzie świętował aż do niedzieli.

0: To dziś się zmieni to, albo zostanie tam, gdzie było.
1: Vito Bambino i Zalia w kawałku Decyzje, i decyzja tak naprawdę należy do was, czy ten utwór z miejsca 12 awansuje, czy spadnie, a mowa oczywiście o naszej polskiej gorącej 20.
0: No, ale właśnie mówię, że może jeszcze być tak, że zostanie na tym samym miejscu.
1: A tego może być.
0: Tego
1: może
0: nie
1: być.
0: Wziąłeś pod uwagę, mój
1: nie,
0: drogi.
1: Nie wziąłem, rzeczywiście.
0: A, są spadki, awanse i bez zmian.
1: Bo rzadko się zdarza kreseczka przy tych utworach. Jest albo spadek, albo wzlot, albo nowość, która się
0: bo
1: pojawia.
0: Bo to jest też dużo tych utworów i dlatego to się wszystko tak miesza. A wy to mieszacie, klikając plusik albo minusik na stronie sk2.pl w zakładce Gorąca Polska 20. Efekty tego klikania dzisiaj po 18 na naszej antenie, więc bardzo serdecznie was na to wszystko zapraszamy.
1: Wszystko jest oczywiście w waszych rękach. To proszę się nie tutaj, nie tego, nie ceregielić, tylko wchodzimy na sk2.pl i głosujemy. Bardzo, bardzo.

0: Jo! Zawsze mi się kojarzy, jak ten sygnał jest w Błysławic, to mi się kojarzy Pawlak. Milicja!
1: Nie krzycz tak, bo przyjdą jeszcze.
0: Dobrze. Albo teściu! Drogi teściu! Dzisiaj Wigilia Dnia Teścia.
1: Dnia Teścia, tak jest. Tak więc przyjmujemy telefony na 726-826-826 i na Messengery w sprawie teściów waszych.
0: Prosimy.
2: O, jak teścia się ma, w teście można napić się, porozmawiać o samochodach, a z teściową to co? Będę o samochodach, jak to się nie zna. A ja jestem jeszcze w gorszej sytuacji, bo ja teściem, jak będę miał cztery synowe. Nie będę miał zięcia.
0: Oj.
1: Nie ma tego złego, mój drogi. Być może trafisz na taką synową z przysłowiowymi jajami, no. I wtedy...
0: Będzie trzeba wydziedziczyć syna.
3: SK2.
1: Przysłowiowymi.
0: A, jak z przysłowiowymi, tak, to normalnie wszystko. No też oczywiście. O samochodach i porozmawiać. Z liścia dostaniesz. No różnie może być. Same takie męskie sprawy, nie?
1: O czym my tutaj rozmawiamy w ogóle?
0: O Wigilii Dnia Teścia. Dobrze, jak coś. A teraz grupa Hej.
1: 11 do 7.

0: Oglądałeś taki film Wojna polsko-ruska?
1: Oglądałem.
0: Był, tam był taki tekst, promocja z okazji USA.
2: No i dostaliśmy właśnie, film stał się ciałem, moi drodzy.
0: Jest promocja, z okazji USA, promocja, więcej o niej w newsach o 7, nie odchodźcie za daleko.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4.

0: Renta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
3: Dziś w Opolu zapowiada się naprawdę przyjemny dzień. Poranek przyniesie nam pogodę z lekkim zachmurzeniem, a termometry wskażą około 15 kresek. Powietrze będzie czyste, więc oddychać się będzie lekko, a ciśnienie pozostanie stabilne, co z pewnością wpłynie korzystnie na nasze samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 22 stopni, a wieczorem utrzyma się na poziomie 19. Nadal będzie pogodnie z delikatnymi chmurami. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 Opole wiadomości.
2: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Minęła siódma, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Na początek niespodziewana deklaracja Donalda Trumpa. Prezydent USA zapowiedział wysłanie do Polski 5000 dodatkowych żołnierzy. Informację opublikował w mediach społecznościowych. Trump powołał się na relacje z prezydentem Karolem Nawrockim. Wspomniał o jego zwycięstwie w wyborach i wcześniejszym poparciu. Pojawiły się już odpowiedzi ze strony polskich władz. Szczegóły zna Michał Skolimowski.
5: Do sprawy odniósł się prezydent Karol Nawrocki. Podziękował Donaldowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzję, które tu cytat, praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie. Ze strony rządu mamy wpis ministra obrony. Decyzja prezydenta Trumpa potwierdza, że relacje polsko-amerykańskie są bardzo silne, a Polska jest modelowym i żelaznym sojusznikiem, napisał Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Dodajmy, że w ostatnich dniach Pentagon oficjalnie potwierdził redukcję brygadowych grup bojowych stacjonujących w Europie z 4 do 3. Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego ma zakaz wjazdu do Polski. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że decyzja obowiązuje przez 5 lat. To efekt zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów z globalnej floty Lisumut. Wśród nich byli także obywatele Polski.
6: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Razem z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane i stosowne wpisy w polskich systemach już obowiązują.
4: O wydanie zakazu wnioskował minister spraw zagranicznych, mówi rzecznik resortu Maciej Wiewiór.
7: Strona izraelska przyjęła do wiadomości nasze oburzenie. Przeprosiny nie padły na tym spotkaniu.
4: Resort przekazał też, że dwoje polskich uczestników flotyli Sumut opuściło izraelskie więzienie i jest w drodze do Turcji. Szczecińskie tramwaje szukają nowych właścicieli. Tramwaje szczecińskie wystawiły na sprzedaż 3 częściowo uszkodzone wagony. Można je oglądać na tak zwanym ślepym torze między zajezdnią Pogodno a rondem Olszewskiego.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: SK2 Sport.
4: Znamy 3 półfinalistów Orlen Basket Ligi. Do Zestalu Zielona Góra dołączyły wczoraj 2 stołeczne ekipy. Legia Warszawa wygrała 3 mecz z MKS-em Dąbrowa Górnicza i awansowała dalej. Sensację sprawili koszykarze Dzików Warszawa, którzy po raz 3 wygrali sfaworyzowanym treflem Sopot. O ostatnie miejsce walczą Śląsk Wrocław i Arka Gdynia, a tu sprawy awansu rozstrzygnie jutro 5 mecz. Cristiano Ronaldo dopiął swego. Portugalczyk sięgnął po pierwsze mistrzostwo Ligi Saudyjskiej. 41-letni napastnik miał kluczowy udział w sukcesie swojej drużyny. W ostatnim meczu zdobył 2 bramki.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: 3,5 minuty po 7, to z piątek, jest 22 dzień maja.
10: Dobra, tyle do powiedzenia masz.
9: Nie, no chciałem powiedzieć coś, ale mi komputer właśnie się wyłączył.
10: Ale ja bez komputera nic nie potrafisz powiedzieć?
9: Z głowy, to co ja powiem? Znasz
10: mnie przecież.
9: Mamę,
10: może słucha.
9: Tam echo hula.
10: Echo hula?
9: Wiatr wieje. Ona mnie odechła. No.
10: Więc weszłeś do domu, trzasłeś drzwiami i wiadomo, co zrobiłeś. I wyszłeś. Bohamstwa nie zniesiesz.
9: 4 po 7.
10: Jedyne, co potrafi powiedzieć.
1: W Radiu SK2.
9: Bo mi się zegar odblokował, no.
10: A, na zegarek czekałeś, no rozumiem.

0: 10 minut po 7, tu Radio SK2, tu najlepsze polskie hity, Wario Smak, za chwilę Wiktor Waligura z Dry Schoolem, a teraz o tym, o którym się mówi w internecie, bo ja na przykład myślałem, że on to specjalnie zrobił, że taki figlarz jajcarz z niego, wydarzył się wypadek i stwierdził, dobra, już nie mam nic innego, to zakładam to i
1: poszedł. Chodzi ci o Wojtka Szczęsnego, tak, który się pojawił ostatnio na imprezie Barcelony, bo Barcelona po tytule zrobiła swoją imprezę,
0: tak jest,
1: a Wojtek założył białą koszulę z takim, wiecie co, takim z takim przypalonym z żelazkiem,
0: no
1: nie?
0: Widać przypalone żelazko, no albo Wojtek, Marina mu kazała prasować i za długo trzymał żelazko, ale tutaj jestem w błędzie, bo ja myślałem, że serio tak było.
1: Nie,
0: że
1: to
0: tak
1: nie było,
0: tak, a tu jednak Wojtek grube pieniądze za tę koszulę zapłacił, żeby taka była przypalona.
1: Za białą koszulę z nadrukiem imitującym przypalenie żelazkiem trzeba słono zapłacić. Na oficjalnej stronie tej marki koszula kosztuje, uwaga, $1500, co w przeliczeniu na polskie złote daje nam kwotę ponad 5000 złotych.
0: Dobra, od razu mówię, bo może szczęsny Wojtek nas teraz słucha. Wojtek, ja ci za pół ceny to zrobię. Za pół ceny ci tę koszulę.
1: Jesteś tym mistrzem.
0: Jestem tym mistrzem, mogę ci to zrobić. Zobacz, w jaką stronę w ogóle moda idzie. Kiedyś dziury w spodniach się cerowało. Później specjalnie się robiło. Teraz specjalnie przypala się koszulę żelazkiem.
1: Tak. No. Ja się pochwalę, ja mam w koszu na pranie na przykład bardzo modne majtki i skarpetki.
0: Ja szczególnie majtki, ale idąc tym tokiem, w zlewie mam niezwykle cenną zastawę stołową.
2: SK2.
1: Jeszcze nie byli zada pewnie.
0: Nie. A może tak będzie, że wiesz, za niedługo będziesz talerzy kupował i ze śladem po schabowym na przykład.
1: 3 dni leży, trzeba skrobać, prawda? Nie skrob tego. Sprzedaj za grube miliony.

0: Tak, jest piątek, słyszysz tę rzekę marzeń, ja już człowieka suszy. Napiłby się normalnie człowiek kawy z rana, no. jak człowiek.
1: Ale nikt nie zrobił.
0: A człowiek nie wielbłąd i musi się napić tej kawy. 19 minut po siódmej, ale teraz słuchajcie o wiośnie, bo wiosna obradza nam piękne nasze lasy. Nie tylko w grzyby, choć o grzybach jeszcze dzisiaj będzie. Okazuje się, że coś innego też rośnie i trzeba zbierać.
1: Mamy florę i faunę, czyli teraz o florze trochę porozmawiamy. W kwietniu i maju można zbierać młode pędy sosny zwyczajnej, moi drodzy. O. I to jest bardzo cenna wskazówka dla wszystkich tych, którzy chorują troszkę, prawda, gdzieś tam apsikają i tak dalej, bo okazuje się, że pędy sosnowe wykorzystuje się do przygotowywania syropów, które wspomagają organizm podczas różnego rodzaju infekcji. Trzeba je tylko zasypać cukrem, zalać miodem i odstawić w słoneczne miejsce.
0: Najczęściej to jest syrop, ale w płynie można też co innego z pędów sosny przygotować.
1: Naprawdę?
0: Dla zdrowotności. Jedno jest pewne, należy pędzić.
1: Do lasu! Popędy sosny.
2: SK2. SK2.

0: Autopromocja.
1: Sękacz z Podlasia. Majonez z Kielc. Oscypek z Podhala.
2: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
2: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
3: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
2: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Sportowy Dzień Dziecka z Opolanką już 31 maja. Widzimy się w Toyota Park i na terenie przy WIK od 11 do 15. Czekają na Was wielkie dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, darmowa wata cukrowa i fotobudka 360. A także strefa wody Opolanki, gier XXL, strefa moto, tatuaży brokatowych, banik mydlanych, turniej piłkarski, sztuki walki, maskotki, food trucki, nauka tańca. Nie może Was zabraknąć. Sportowy Dzień Dziecka z Opolanką. Baw się razem z nami. Zapraszają miasto Opole, Mosir i WIK.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
8: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
7: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
9: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
9: Jest 7 miejsc.
10: I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
12: Struxi Developer zaprasza na dni otwarte już 22 i 23 maja. Opole, ulica Nefrytowa na osiedlu Róży Wiatrów. Sprawdź, co możesz zyskać ze Struxi. Przyjdź, wybierz mieszkania, w cenie otrzymasz ogródek i dwa miejsca postojowe przy zakupie. Znajdź struxi.pl i zapamiętaj.

0: 22 i 23 maja. Nefrytowa w Opolu.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
0: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Na duży apetyt, duże porcje pyszności. Festiwal kulinarny Food Fest w Opolu na Placu Kopernika. Wyjątkowe food trucki, pyszna autorska kuchnia, specjały z całego świata i wyśmienite desery. Palce lizać! Food Fest Opole już w ten weekend na Placu Kopernika koło Galerii Solaris. Szczegóły na www.food-fest.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
6: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
7: Dziś w Opolu poranek przywita nas niebem przysłoniętym chmurami, ale nie martwcie się, bo słońce też się pojawi. Termometry pokażą przyjemne 17 kresek. Wiatr będzie słaby z północnego zachodu, a jakość powietrza pozostanie dobra. Po południu temperatura wzrośnie do 22 stopni. Wieczorem chmury nadal będą na niebie, ale słońce nie da za wygraną, a temperatura spadnie do 19 kresek. Czy słońce, czy deszcz? W SC2 Opole zawsze gramy same polskie hity. Kolejne już za chwilę.
6: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
8: Minęła 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Uruchomiono procedurę ekstradycji Marcina P. do Polski. Mężczyzna został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. To jedna z kluczowych postaci związanych z aferą wokół cinkciarz.pl. Według śledczych szkody wyrządzone klientom mogą sięgać ponad 85 milionów złotych. Marcinowi P. grozi nawet 25 lat więzienia. Tragiczny finał imprezy w internecie w Szczecinie. Nie żyje 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej, a kolejne dwie osoby trafiły do szpitala. Funkcjonariusze pili po służbie alkohol. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Kielce dołączają do grona światowych miast, które będą miały własną edycję gry Monopoly. O najważniejszym polu na planszy zdecydują mieszkańcy, o czym mówi prezydentka Kielc Agata Wojda.
9: Wybierzemy kilkanaście bardzo charakterystycznych, unikatowych obiektów, sytuacji, krajobrazów kieleckich.
8: A gra będzie w pełni spersonalizowana pod kątem kieleckich realiów.

0: oczy szeroko otwarte, bo to dziś właśnie zaczyna się weekend. Podajemy, moi drodzy, numer telefonu 726-826-826, bo to...
1: PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo. Już teraz dzwonicie na żywo i pozdrawiacie. Mamy telefony, proszę bardzo.
0: Dzień dobry, pierwszy telefon. Krótka zasada, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie. Słuchamy.
2: Cześć, z tej strony Wiola z Łodzi. Pozdrawiam Piotrka z Krakowa. Buziaczki!
0: Buziaczki, tak. Następny
2: Wiola
0: telefon.
2: Do Krakowa. Pozdrawiam Piotrka z Krakowa.
0: Ale to przez telefon. Dzień dobry, słuchamy. Dobrze, następny telefon. Halo, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie. O, znowu się zaczyna. Ludzie, słuchamy przez telefon, nie przez radio. Halo, następny telefon. Dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
3: Nazywam się Oliwia i pozdrawiam wszystkich słuchaczy, moją rodzinę i całą klasę trzecią A.
0: Oliwka, ile masz lat? 10. Dziesięciolatka ogarnia, że przez telefon, a nie przez radio. A inni nie ogarniają.
1: Lecimy dalej.
0: Następny telefon. Dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
4: Tomek, pozdrawiam moich kolegów z koła, żołnierzy z 12. Pułku Anów Podolski.
0: Uuu, pięknie. Czuwaj. Tu się ktoś rozłączył. Halo, dzień dobry, następny telefon. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
5: Cześć, z tej strony Wiola z Łodzi. Pozdrawiam Ulę, Roberta, Natalkę, Grzesia, Julę, Piotrka, Mateusza, Dominika i... Anetkę, również moje dzieci, Wiktorię i Stasia. Buziaczki dla was.
0: Miłego Buziaczki, dnia. Myślę, że nie ma takiej działki, która pomieści takiego grilla. Halo, dzień dobry, następny telefon. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
6: Mamę.
0: Słuchaczy. I tyle. I tak, dobrze, dziękujemy. Następny telefon odbieramy. Halo, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
7: Cześć, Piotrek z Zosią, pozdrawiamy urodzinową Monikę. Wszystkiego dobrego i was.
1: Ile Monika ma lat?
7: 18.
0: No właśnie, wybrnąłeś. Następny telefon, z zagranicy, plus 31. Halo, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
8: Dzień dobry, Anna z... Niuko, pozdrawiam wszystkie dziewczyny z windowania i miłego, długiego, gorącego weekendu.
1: Skąd dzwonisz?
8: Z Niuko.
0: A jakie państwo?
1: Wielka.
8: Holandia.
0: Z Holandii. Pięknie, dobra. Okay. Ostatni jeszcze na dzisiaj telefon. Halo, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
9: Hej, Krzysztof, jest słony kłania. Chciałbym pozdrowić Anusię, moją kochaną, którą bardzo kocham, całe ZGN w Warszawie Naśnickiej i chciałem Anusię bardzo, bardzo przeprosić, bo ostatnio trochę narozrabiałam. Ona już będzie wiedziała za to. Pozdrawiam.
0: Wie, o co chodzi. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. Odjazd! SK2. Następne PKP w przyszły piątek.

0: Kombi przez 2i w Radiu SK 2, bo jest jeszcze kombi przez 1i, to nie mylić. 10 minut do 8. Kielce, słyszeliśmy o Kielcach w newsach o 7.30.
1: A że kto nie słyszał, to teraz mu mówimy.
0: Chcą mieć swoją wersję gry Monopoly ze swoimi własnymi polami. O tym też mówi prezydent Kielc Agata Wojda.
2: Wybierzemy kilkanaście bardzo charakterystycznych, unikatowych obiektów, sytuacji, krajobrazów kieleckich.
0: Żeby miały swoje pola na planszy, tak?
1: No to jak Kielce, to tam musi koniecznie być sklep, prawda?
0: Sklep?
1: Sklep! Leroy Merlin.
3: SK2.
0: A w tym sklepie do kupienia tylko scyzoryki.
1: Tylko scyzoryki,
0: tylko
1: absolutnie.
0: Nic innego.
1: No chyba, że będzie jakieś Scooby-Doo-Bidoo, to jeszcze to może też, gdzieś to tam też, na półce, tak. Nie?

0: tańcz ze mną.
1: Ej, co mi się przypomniało? Mówiłem, że opowiem o tym w radiu wczoraj, żonie mówiłem no. I sobie zapomniałem, ale teraz sobie przypomniałem. Graliśmy wczoraj w czółko. Taka gra, że wiesz, z synem i z żoną graliśmy w czółko, że kartę nakładasz na jakąś stali na czoło.
2: Ja muszę
1: zgadnąć, kim jestem, nie?
2: Myślałem, że z dyńki
1: komuś dałeś. Tam zgaduję, że jestem człowiekiem, nie. Jestem zwierzakiem, tak, nie? I to synek z żoną mi podpowiadali. I ja mówię, czy jestem kolegą myszki Miki, nie? A syn mówi mi, nie. Ale jesteś z bajki myszka Miki. Ja mówię, to jak jestem z bajki myszka Miki, ale nie jestem kolegą myszki Miki. Żona się śmieje, że jestem głupi, nie? Kilka tur minęło, ja dalej nie wiem, kim jestem, zgaduję. Ja mówię, nie. A jestem myszą? Tak, nie?
2: Jesteś myszą, nie jesteś kolegą myszki Miki, ale jesteś z bajki myszka Miki.
1: Tak, wiesz czy nie? Moja żona powiedziała, że jestem głupi, że te zabawy prowadzę w radio, gry prowadzę, robię konkursy, a sam nie umiem takiej rzeczy odgadnąć.
2: To jestem głupszy, to głupi i głupszy.
1: Wiesz, kim byłem? No. Myszką Miki. Dobra, pytanie do państw miast, bo teraz zabawa, którą potrafimy przeprowadzić. Prezent marzeń wartości 500 zł do zgarnięcia. Po 8 zagramy. Można się zgłaszać 726-826-826. To SMS-owo lub na Messengerze. Tylko tam zostawcie nam swój numer telefonu. Takie pytanie. Jeśli byście grali na przykład takie w czółko, kim chcielibyście być? Eska.

0: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
1: No wiem.
0: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
1: Ej, to już przesada.
0: No co, tego poziomu nie da się przebić.
2: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem.

0: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Krimit. Różne smaki, tylko ₪1,49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie ₩12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
14: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
15: Dziś w Opolu poranek przyniesie nam mieszankę słońca i chmur. Termometry pokażą około 17 kresek, więc będzie całkiem przyjemnie. Wiatr powieje lekko, nie zakłócając naszych planów, a ciśnienie pozostanie stabilne, dlatego nie powinno wpływać na samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 22 stopni, co zapewni nam ciepły dzień. Jutro podobnie, z przewagą słońca i chmur, maksymalnie do 22 kresek. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 Opole wiadomości.
14: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
13: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
16: Minęła 8, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. To dobra wiadomość dla Polski. Presja ma sens. Tak rząd komentuje kolejny zwrot w sprawie obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju. Donald Trump deklaruje, że wyśle do Polski 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy. Jak podkreślił, ma to związek z relacjami z prezydentem Karolem Nawrockim. Szef MON Cezary Tomczyk ocenił, że presja ma sens.
17: Dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy trafi do Polski. W takich sytuacjach jedno jest pewne, wszystkie ręce na pokład. Presja ma sens.
16: Razem z Tomczykiem w Waszyngtonie przebywa sekretarz stanu MON Paweł Zalewski. Śledztwo prokuratury i zlecona pilna kontrola to po tragedii w żłobku w Ząbkach pod Warszawą. W placówce zginął 2-latek. Chłopiec wpadł do oczka wodnego. Zatrzymano dwie opiekunki. Na razie nie usłyszały zarzutów. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Na czym teraz skupiają się śledczy?
18: Przesłuchiwani są świadkowie. Gromadzona jest też dokumentacja dotycząca funkcjonowania placówki. Prokuratura ma 48 godzin od zatrzymania opiekunek na podjęcie w ich sprawie kolejnych kroków.
12: Jeżeli materiał dowodowy da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy, natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
18: Mówi prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Śledczy badają sprawę śmierci dwulatka, a ta wstrząsnęła mieszkańcami Ząbek.
19: Ciężko mówić, sama mam malutkie dziecko, więc...
20: No nie wyobrażam sobie, jak mogą się strasznie czuć bliscy rodzice dziecka, ale też opiekunowie.
18: Prokuratorskie śledztwo, dodajmy, jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia.
16: Dodajmy, że pilną kontrolę placówki zleciła już wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska. Kaszubska truskawka tuż, tuż. Jak podkreślają plantatorzy z regionu, ich słodkich owoców będzie można wypatrywać na sklepowych półkach już w pierwszej połowie czerwca.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
22: SK2 Sport.
16: Sobota będzie należała do piłkarskiej ekstraklasy. Jutro ostatnia kolejka sezonu. Cały czas jest o co grać. Nierozstrzygnięta pozostaje sprawa wicemistrzostwa. O nie walczą nadal Górnik, Raków i Jagiellonia, a mecze zostaną rozegrane o 17.30. Sportowi działacze zbierają się przeciwko prezesowi PKOL. Członkowie komitetu zebrali wymaganą liczbę podpisów pod wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Ma ono dotyczyć odwołania prezesa Radosława Piesiewicza. Wniosek ma zostać złożony dzisiaj, a opozycja twierdzi, że uda im się zebrać większość głosów potrzebną do jego odwołania.
7: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: 4 minuty po godzinie 8.
23: Słyszeliśmy w newsach, że kaszubska truskawka już tuż, tuż, nie?
6: No.
23: Ja mam inne, ważniejsze pytanie. Kiedy będzie kaszubska bita śmietana?
22: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
23: Żeby mógł normalnie kaszub z kaszubką sobie, wiesz, fifa rafa tego, bem, bem, bem, bem. Tindarandam.
6: Dun, dun, dun, dun, dun.

0: 9 po 8. Aferka jest malutka, ale taka,
1: tam aferka.
0: Drobna pomyłka
1: prawda?
0: Moja żona miała na drugie pomyłkę. No. Tak mówili sobie ci dziennikarze z Argentyny, jak to zrobili, ale nie, chodzi o to, że chcieli porozmawiać o UFO, bo tam wiecie, Donald Trump udostępnił te wszystkie akta, są do wglądu i można teraz śledzić te poczynania Stanów Zjednoczonych dotyczących UFO.
1: No i nasi argentyńscy koledzy radiowi, prawda, zaprosili ekspertów do rozmowy o UFO.
0: I kogo się zaprasza do rozmowy o UFO?
1: Ufologa oczywiście.
0: A kogo zaprosili?
1: Urologa.
0: Delikatna pomyłka.
1: Jedna literka.
0: Ktoś tam się z wydawców pomylił i zaprosił urologa, ten urolog przyszedł i oni go pytają o UFO, a on poszedł w zaparte.
1: Nie no, w zaparte to nie.
0: Zaparte a olał to... temat chociaż?
1: Nie wiem, czy olał temat, chyba wybrnął z tego jakoś. Ja natomiast na przyszłość radzę kolegom z Argentyny, jeżeli będziecie chcieli rozmawiać o UFO, to zaproście proktologa.
0: Tak, bo on się zna, on wie, gdzie wszyscy mają ten problem z UFO.

0: Nie dziwię się, że tak ubóstwia tą kobietę podmiot liryczny tego utworu, skoro nie mówiła nic. Bo to rzadko się zdarza taki skarb. Oczywiście z przymrużeniem oka. 16 po 8 teraz pora zagrać.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
3: U nas trzeba mówić.
0: U nas trzeba.
3: U nas trzeba.
0: U nas doceniamy, jak kobiety mówią, a jedna kobieta dzisiaj zagra z jednym mężczyzną. Martyna Przemek, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Witamy was bardzo serdecznie i powtarzamy zasady naszej zabawy. Z koła, kręcąc w prawo lub w lewo, losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
4: Jasne.
0: Ło, jak chórem. Pięknie. Martyno.
3: Martyno, w prawo czy w lewo?
4: W prawo.
3: Proszę.
0: Piąta litera alfabetu, czyli litera E.
3: E.
0: Litera E.
3: E.
0: E. 20 sekund, uwaga.
3: Państwo.
4: Egipt.
3: Miasto.
4: Elbląg.
3: Znana postać.
4: Elvis Presley.
3: Roślina.
4: Eukaliptus.
3: Kolor.
4: Eukaliptusowy.
3: Zawód.
4: Elektryk.
3: Samochód.
4: Ankara.
3: Imię.
4: Elżbieta.
3: Przedmiot.
4: Ekierka.
0: No, jeszcze zaliczę tę jakierkę, ten przedmiot, bo to
3: i...
0: na wybrzmieniu
3: samochód,
0: tak zwanym.
3: Co?
0: Enkara. Może jest jakaś Enkara? Ale napięcie, jaka cisza, Jarząbek sprawdza.
3: Enkara?
0: No tak usłyszałem, Enkara.
3: Może chodziło o Renault Arkana.
0: Martyna.
4: To się pomyliłam.
3: Strzelałaś. Ja będę szukał jakiegoś Kara Enkara, a...
0: Szukaj Kara Enkara, a ja powiem tak, Przemkowi. Jeśli będzie Kar Enkar, to Martyna ma 9, więc będziesz miał 9 punktów do przebicia, ale jeśli samochodu nie ma takiego żadnego Enkara, to Martyna będzie miała 6 punktów, więc tyle masz do pobicia. Albo 6, albo 9. Gotowy, Przemek?
5: Tak, gotowy.
0: W prawo, w lewo?
5: W lewo.
0: W lewo, proszę bardzo. Więc najlepiej, żebyś na 10 udzielił odpowiedzi, wtedy nie będzie żadnych wątpliwości.
5: Ale no będzie ciężko.
0: Zobaczymy. Niedaleko pada ta litera, która się wylosowała od tej, której miała Martyna, bo ty masz trzecią literę alfabetu, czyli litera C. 20 sekund, uwaga, państwo.
5: Cypr.
0: Miasto.
5: Ciechanów.
0: Tytuł filmu.
5: O Jezu, zapomniałem.
3: A jak mnie złapiesz? To co mi zrobisz?
0: Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Na przykład. Tych pewnie filmów znalazłoby się więcej, ale my rozumiemy, że stres
5: tak.
0: Robi swoje. 2 punkty, Przemku, dla ciebie, więc nie musisz sprawdzać tej Enkary nawet.
3: Ja już sprawdziłem.
0: I co jest?
3: Nie ma.
0: Nie ma, czyli 6. Martyna ma 6, Przemek ma 2. 6 do 2 wygrywa Martyna. Przemek mówi trudno, ale nagrody pocieszenia, Przemku, do ciebie.
3: Oczywiście, że tak.
5: Dobrze.
0: A do Martyny prezent marzeń o wartości 500 zł. Zatkało kakao?
4: Zatkało.
0: No. Dobrze.
3: To prezent marzeń od Zatka.
0: Tak, ale to znaczy, że też jest kobietą, o której śpiewała Emo, taką klamrę
3: kompozycyjną.
0: Mówiła
3: nic, tak?
0: Nie mówiła nic, a wygrała prezent marzeń. W Państwa Miasto zagramy w poniedziałek po 8.
2: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: Uwaga! Zbyt niskie stężenie etanolu.
1: Niskie stężenie etanolu.
0: Nie, że tam nie wiadomo ile. Za nisko jest tego etanolu.
1: Ja nie wiem, jaką głowę mają ci farmaceuci. Pierwszy raz słyszę, żeby zbyt niskie stężenie etanolu było problemem. SK2.

0: autopromocja.
1: Gorąca polska 20 Radia SK2.
2: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
0: Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
12: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
13: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
5: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
6: Dziś w Opolu czeka nas przyjemna pogoda. Przed południem słońce będzie się nieśmiało przebijać przez chmury, a temperatura osiągnie 18 kresek. Wiatr będzie łagodny, więc nie musimy się martwić o silne podmuchy. Ciśnienie pozostanie stabilne, co jest dobrą wiadomością dla meteopatów. Jakość powietrza na poziomie zadowalającym, dlatego oddychamy pełną piersią. Po południu temperatura wzrośnie do 22 stopni. To w tym momencie wszystko.

0: Kolejne polskie hity w SC2 Opole już za chwilę.
1: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Już prawie 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy. Eski 2. 27 kg marihuany w przesyłkach z odzieżą. W akcji Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa. Narkotyki znaleziono w Pruszkowie. Były w 4 paczkach z Kanady. Wartość przejętego towaru to ponad 1 300 000 zł. Za przemyt narkotyków grozi grzywna oraz od 3 do 20 lat więzienia. Co szósty Polak nie wie, co zrobić po kradzieży numeru PESEL. Tak wynika z badania chrońpesel.pl i Krajowego Rejestru Długów. 16% ankietowanych przyznaje, że nie wie, jak reagować w takiej sytuacji, a najczęściej są to osoby w wieku od 18 do 24 lat. Dokumenty podpisane. Łukasz Podolski, właścicielem Górnika Zambrze. Za niecałe 4 miliony złotych miasto sprzedało 86% akcji klubu.
3: Bardzo się cieszę, że domyka się piękna historia, którą Łukasz Podolski zaczął, obiecując najpierw, że przyjdzie na koniec kariery do Górnika Zambrze. Ku zaskoczeniu, wielkiej radości oczywiście wielu kibiców.
2: Mówi prezydent Zambrza Kamil Żbikowski, a pierwszym zadaniem dla Podolskiego będzie uporządkowanie spraw finansowych.

0: Czyli, że my się nie zmieniamy. Wraz z upływem lat my się nie zmieniamy. Tak samo jak to, co kiedyś się pojawiło w prasie, w telewizji, w internecie, też się nie zmieniło. To tam jest, to tam zostało i my to odszukujemy i patrzymy sobie i czytamy różne ciekawe rzeczy sprzed lat. To jest kącik odkurzający, czyli newsy, które pojawiły się tego dnia, który właśnie mamy, ale nie tego roku.
1: No. I są takie osoby, które też się nie zmieniają absolutnie, nie? Jak gadały takie rzeczy kiedyś, tak i teraz gadają.
0: Tak, z 2013 roku dzisiaj mamy coś i czytamy. Jeśli Kaczyński i PiS dojdą do władzy, to będzie wojna domowa w Polsce. Założę się o wszystkie pieniądze, stwierdził Lech Wałęsa w Faktach po Faktach 22 maja 2013 roku.
1: No i kurczę, wygrał skubany, no. PiS doszedł do władzy i była wojna domowa. W niedzielę o 8 rano na Jedynce.

0: Sylwia Grzeszczak i jej dżungla, to by pasowało, bo teraz trochę takie w pustyni i w puszczy.
1: Tak, znaczy szczególnie w pustyni. Powstała nowa, podobno najpiękniejsza trasa rowerowa w Polsce. Nazywa się Velopustynia. Ma długość około 8 km i biegnie sobie wzdłuż pustyni błędowskiej, nazwanej Polską Saharą.
0: To jedyna taka jakby pustynia w naszym kraju, a trasa jest szczególna. Element jeden spektakularny. 400-metrowa drewniana kładka o szerokości 3 metrów, zawieszona od 2,5 do 3,5 metra nad ziemią, która łączy dwa brzegi Doliny Białej Przemszy, stanowi punkt widokowy.
1: No wyobrażacie sobie, jak to pięknie wygląda, prawda? Tylko trzeba uważać z tą trasą, bo do takiej trasy przez pustynię trzeba się doskonale przygotować.
0: A jak? Woda, po pierwsze woda.
1: Tak jest, tak jest. A po drugie, pamiętajcie, nie jeździmy nią w poniedziałek.
0: Bo wiadomo, w poniedziałek suszy podwójnie.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

0: 100% polskiej muzy. To u nas w Radiu SK2.
1: Posłuchajcie, mamy dzisiaj Wigilię Teścia, a Dzień Święty święcić trzeba, prawda? No to dzwonicie od rana 726-826-826 i chwalicie się tymi swoimi teściami, bo o teściowych się dużo mówi, a o teściach mało, no.
2: Chciałem się odezwać w sprawie teścia.
0: Zgadza się, prosimy.
2: Ja mam najlepszego chyba teścia na świecie.
0: Słyszałeś? Najlepszego chyba teścia na świecie. I teraz czy najlepszego chyba...
1: Czy chyba teścia?
0: No to no właśnie. W razie czego weź sprawdź, czy masz akt małżeństwa.
1: I co tam jest napisane dokładnie, prawda? Bo żebyś się nie zdziwił.
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
4: Może się zakochał.

0: my, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą?
2: Och!
3: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka.
11: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
17: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
22: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
23: Dziś w Opolu przedpołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą 18 kresek, a słońce będzie próbowało przebić się przez ciemne chmury. Wiatr delikatnie powieje, co sprawi, że spacer będzie całkiem przyjemny. Jakość powietrza pozostanie na dobrym poziomie, więc można odetchnąć pełną piersią. Po południu temperatura wzrośnie do 22 stopni. To z pewnością ucieszy wszystkich miłośników cieplejszych dni. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 Opole wiadomości.
22: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
21: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
24: Zbliża się 9:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Sebastian M. właśnie znów staje przed sądem. Mężczyzna oskarżony jest o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Do tragedii doszło w 2023 roku. Co czeka nas na rozprawie? O tym Rafał Rożycki.
25: Przede wszystkim poznamy uzupełnioną opinię biegłych, którą na wniosek obrony zlecił sąd. To po tym, jak na ostatniej rozprawie Sebastian M. złożył wyjaśnienia, w których podważał opinię biegłych dotyczącą przebiegu wypadku. wypadku.
0: Jesteśmy przekonani, że potwierdzi się, że pan Sebastian nie spowodował wypadku.
25: Mówi Katarzyna Hebda, obrońca oskarżonego. Innego zdania jest prokuratura.
1: Dowody są zgromadzone w aktach. Opinie były jasne, pełne.
25: Twierdzi Aleksander Duda z prokuratury okręgowej w Katowicach. Sąd przesłucha jeszcze jednego świadka powołanego przez prokuraturę. To były współpracownik Sebastiana M.
24: Znów wszystko w rękach prezydenta. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. To oznacza, że przepisy po raz trzeci trafią na biurko Karola Nawrockiego. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Senat odrzucił szereg prezydenckich poprawek, które zgłosili senatorowie PiSu. Jedną zaakceptowano jeszcze na etapie prac sejmowych. Nie wiadomo, czy to wystarczy, żeby Karol Nawrocki ustawę podpisał. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podczas debaty w Izbie Wyższej kolejny raz ostro krytykował przepisy przygotowane przez rząd. Znów mogliśmy usłyszeć o nadregulacji i ryzyku wypychania polskich firm z branży za granicę. Rządzący nie ustępują w kwestii kryptoaktywów, naciskają na uregulowanie rynku. Ustawa zakłada m.in., że nadzór nad nim sprawowałaby Komisja Nadzoru Finansowego.
24: Prezydent na podjęcie decyzji ma 21 dni od momentu, kiedy ustawa trafi na jego biurko. Łatwogang rusza z kolejną zbiórką. Tym razem influencer chce przejechać na rowerze z Zakopanego do Gdańska, by zebrać brakujące 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa Tockiego.
3: Zobowiązuję się oficjalnie, że jeżeli uda się zebrać te 12 milionów przed moim dotarciem do Gdańska rowerem, to po dotarciu do Gdańska pójdę spać na 8-10 godzin, wstaję i od razu jadę w drugą stronę rowerem.
24: Mówi Piotr Hanske, Łatwogang. A przejazd i stream startuje dzisiaj po południu.
4: SK2 News, Opole.
5: Michał Przybyła. Duża firma branży AGD Namysłowa zapowiada zwolnienia. Pracę może stracić nawet 180 spośród 900 osób. To kolejny cios po likwidacji browaru w mieście.
26: Tracimy dobre, stałe miejsca pracy, które były u nas w historii od wielu, wielu lat.
5: Mówi przewodniczący zakładowej Solidarności. Bezrobocie w Namysłowie podchodzi już pod 12%. Referendum w sprawie odwołania wójta i Rady Gminy Wcisku jednak się nie odbędzie. Do jego zorganizowania zabrakło 22 z 424 podpisów.
27: Dwie minuty po godzinie 9:00. Dziś w kalendarzu Dzień Praw Zwierząt, więc tylko tak przypominam, wasze pieski i kotki mają dziś prawo do dodatkowej godziny głaskania, a także prawo do dokładki smaczka po spacerze. Tutaj Radio SK2, 100% polskich hitów wam gramy. Zespół wideo muzycznie na początek. Kasia Grodzka, dzień dobry w piątek.

A tego kawałka perfektu zespół Metallica akurat nie zagrał na koncercie w Chorzowie. Padło na Chcemy być sobą, a za nami. Wszystko ma swój czas. Tak wam gramy w Radiu SK2. I to jest, słuchajcie, ważne, żeby w życiu robić odpowiednie rzeczy w odpowiednim czasie. Zapomniał o tym pewien kierowca w Trzcińcu. Wjechał swoim Mercedesem do stawu, nic mu się nie stało, no ale potem tłumaczył policjantom, że zagapił się, bo jednocześnie jechał i regulował radio. No, całe szczęście, że z nami jest inaczej, wystarczy posłuchać nas nieco dłużej. Jak będą co najmniej trzy polskie piosenki z rzędu, to wiecie, że to Radio SK2 jako jedyni w polskim eterze gramy wam tylko polską muzykę, a właśnie a propos Pola i Muniek już teraz przed nami. SK2

Najlepsze polskie hity. Polskie hity.

0: Talizman od Kamila Bednarka i Mateo w Radiu SK2, a takim talizmanem dla wykonawców, którzy są w zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki, są wasze głosy, oczywiście. Wystarczy wejść na sk2.pl, tam trzeba kliknąć w zakładkę z serduszkiem na stronie głównej i już widać, kto jest na szczycie zestawienia, a kogo trzeba tam jeszcze wesprzeć swoim plusikiem. Kolejne notowanie gorącej polskiej dwudziestki już dziś po godzinie 18.
1: SK2. Reklama. Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Cherry.
2: Odwiedź salon Sebastian Sheets, Krapkowicka, Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
7: Na duży apetyt, duże porcje pyszności. Festiwal kulinarny Food Fest w Opolu na Placu Kopernika. Wyjątkowe food trucki, pyszna autorska kuchnia, specjały z całego świata i wyśmienite desery. Palce lizać! Food Fest Opole już w ten weekend na Placu Kopernika koło Galerii Solaris. Szczegóły na www.food-fest.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Superekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Superekspresie.
10: I po reklamie.

0: Coraz mniej Polaków w Wielkiej Brytanii pakują walizki i wracają do ojczyzny. Taki właśnie nagłówek znalazłam a propos emigrantów i piosenki Na falochronie. Okazuje się, że w zaledwie rok z wyspy ubyło 18 tysięcy Polaków. Taka to właśnie ciekawostka. No co, no zatęsknili za krajem i za polską muzyką. No bo wiadomo, i co też w Radiu SK2 udowadniamy wam codziennie, polska muzyka jest najlepsza. Zbliża się 10:00, za chwilę informacje na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
1: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Halo Taxi ZTP. Wszędzie wylukasz. Podwózkę zakupów, kurierkę i pomoc masz, gdy jej szukasz. Apkę w smartfonie zainstalujesz. Wzywasz, przyjadą. Czy to czujesz? Halo Taxi ZTP. Wszyscy taksówki te sobie chwalą. Szukaj na fejsie Halo Radio Taxi ZTP Opole lub na taxiopole9622.pl.
5: Sportowy Dzień Dziecka z Opolanką już 31 maja. Widzimy się w Toyota Park i na terenie przy WIK od 11 do 15. Czekają na was wielkie dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, darmowa wata cukrowa i fotobudka 360. A także strefa wody Opolanki, gier XXL, strefa moto, tatuaży brokatowych, baniek mydlanych, turniej piłkarski, sztuki walki, maskotki, food trucki, nauka tańca. Nie może was zabraknąć. Sportowy Dzień Dziecka z Opolanką. Baw się razem z nami. Zapraszają miasto Opole, Mosir i WIK.
6: Struxi Developer zaprasza na dni otwarte już 22 i 23 maja. Opole, ulica Nefrytowa na osiedlu Róży Wiatrów. Sprawdź, co możesz zyskać ze Struxi. Przyjdź, wybierz mieszkania, w cenie otrzymasz ogródek i dwa miejsca postojowe przy zakupie. Znajdź struxi.pl i zapamiętaj 22 i 23 maja. Nefrytowa w Opolu.
7: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
13: Dziś w Opolu czeka nas ciepły i pogodny dzień. Przed południe zapowiada się przyjemnie, z temperaturą sięgającą 18 kresek. Niebo będzie prawie bezchmurne, więc słońce będzie miało szansę nas ogrzać. Wiatr nieco powieje, ale nie będzie przeszkadzał w codziennych aktywnościach. Ciśnienie stabilne, dlatego nie musimy się martwić o samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 22 stopni, a jutro podobnie. Mało chmur i ciepło. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
12: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
14: Jest 10:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. To wielki sukces Karola Nawrockiego. Tak, decyzję o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy amerykańskich do Polski komentuje Wojciech Kolarski. W rozmowie z nami prezydencki minister podkreśla, że dzisiaj Amerykanie skupią się militarnie na swoich bazach na Pacyfiku, dlatego wycofują żołnierzy w Europie. Na szczęście te ruchy mają nie dotyczyć Polski i to dzięki interwencji Karola Nawrockiego, zaznacza Kolarski.
15: Mówię to z dumą jako prezydencki minister, ale też mówię to jako polityk, który ma pełną świadomość, że to dzięki osobistym relacjom właśnie tych dwóch polityków zapadła ta decyzja, bo w polityce relacje osobiste mają niezwykle ważne znaczenie.
14: A w ostatnich dniach do Stanów Zjednoczonych polecieli wiceszefowie MON, by przekonywać Amerykanów do pozostawienia żołnierzy w Polsce. Te wydarzenia pokazały, że można działać ponad podziałami, przyznaje minister Kolarski. Adwokat od trumien na kółkach przewożony konwojem do Szczecina, to doniesienia naszych reporterów. Informację potwierdziła prokuratura okręgowa w Szczecinie. Śledczy nie podają celu transportu. Nieoficjalnie mówi się o wątku narkotykowym w sprawie Pawła Kozaneckiego. Mężczyzna ma do odbycia 1,5 roku więzienia za wypadek, w którym zginęły dwie osoby. Sąd nie zgodził się na dozór elektroniczny. Szef Kancelarii Prezydenta w siedzibie Prokuratury Krajowej Zbigniew Bogucki stawił się na wezwanie śledczych, będzie przesłuchany w charakterze świadka, a chodzi o sprawę ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
2: Ja na razie póki co jestem w charakterze świadka i chciałbym, żeby to bardzo jasno wybrzmiało, oczywiście w absurdalnej, idiotycznej sprawie, mającej tylko i wyłącznie podłoże polityczne.
14: Mówił Bogucki przed przesłuchaniem. Prokuratura sprawdza, czy doszło do naruszenia prawa przez urzędników Kancelarii Prezydenta w związku z decyzją prezydenta Karola Nawrockiego o niedopuszczeniu nowych sędziów do orzekania. Zdaniem Boguckiego nie ma podstaw, by takie postępowanie wszczynać.
2: Po pierwsze, pan prezydent nigdy nie powiedział, że nie odbierze tego ślubowania. Po drugie, Żurek twierdzi, że to ślubowanie zostało złożone. Więc jeżeli zostało złożone w Sejmie, oni twierdzą, że wobec prezydenta, to skąd ta sprawa?
14: Prokuratura zapowiedziała, że śledczy przesłuchają także innych pracowników Kancelarii Prezydenta oraz Trybunału Konstytucyjnego.
16: SK2 News Opole.
17: Michał Przybyła, uczeń pod wpływem marihuany na lekcjach. 17-latek z jednej z kluczborskich szkół miał jednak pecha. Zaniepokojone koleżanki zgłosiły to wychowawcy.
18: Młody mężczyzna tłumaczył policjantom, że narkotyki znalazł w jednym z parków na terenie miasta.
17: Mówiła Krystyna Chmielewska z kluczborskiej policji. Nastolatkowi grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Odra Opole szykuje się na ostatni mecz w tym sezonie. W niedzielę w Itaka Arenie podejmie Polonię Warszawa. Pierwszy gwizdek o 16:30.
0: Tu Radio SK2, przed nami godzina z dziesiątką najlepszych polskich hitów i to bez reklam, a także ostatni z 5 hitów na piątkę od Michała Hanczaka. Dużo fajnych rzeczy, czasu mało, więc gramy. Kasia Grodzka, dzień dobry. Zaczynamy od wielkiego talentu. Roxy w Radio SK2 przed nami.
19: No to gramy.

0: Równo za rok, 22 maja na krakowskiej Tauron Arenie Darka zaprezentuje już całkiem nowy materiał z nowego albumu, choć myślę, że miejsce na Hej Hej, które słyszeliśmy teraz w Radiu SK2, jak najbardziej też się znajdzie. Za to Michał Hęczak znalazł miejsce, by opowiedzieć o kolejnym artyście, który wystąpi na olsztyńskiej Kortowiadzie.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Melduje się Michał Hanczak, cały czas przy mikrofonie i cały czas w tym tygodniu gram wam hity artystów, których za kilka dni zobaczymy w Olsztynie na tegorocznej Kortowiadzie. Tak naprawdę mógłbym z hitów tych artystów ułożyć co najmniej 4 takie piątki, no ale musiałem dokonać jakiegoś wyboru, dlatego zagrałem wam już hity m.in. od braci Kacperczyk, Warius Manx z Kasią Stankiewicz, czy na przykład zespołu Wilki. Oni wszyscy nad Jeziorem Kortowskim się pojawią. Będzie Michał Szczygieł, będzie Łydka Grubasa, będzie Kizo, Kuban, Jan Rapowanie, Afromental, mnóstwo artystów tak naprawdę z różnych muzycznych światów, a wśród nich królowa Maryla Rodowicz. Nie trzeba będzie czekać do Sylwestra, żeby ją odbrozili, bo pojawi się na Kortowiadzie już 30 maja. Maryla hitów ma co niemiara, ale ja wam dzisiaj przypomnę hit pod tytułem Wszyscy chcą kochać. Osobiście bardzo lubię tę piosenkę, mam nadzieję, że wy również, zwłaszcza za jej przesłanie, ale też za historię, która się za tą piosenką kryje. To był 2005 rok i można powiedzieć, że Maryla dostała wtedy nowego wiatru w żagle. Zdecydowała się współpracować z młodymi, uznanymi artystami polskiej sceny. Nie po raz ostatni, jak się potem okazało. No i w 2005 roku wydała album pod tytułem Kochać, na którym znalazły się kompozycje artystów związanych z zespołem Mysłowic czy Hej, a za teksty na tej płycie odpowiadała Kasia Nosowska, czyli wokalistka Heja i doskonała tekściarka. Nikt tak jak Kaśka nie potrafi w odpowiednich, całkiem prostych i łatwych do zapamiętania słowach ująć bardzo prostych prawd, o których często zapominamy w tym pędzącym świecie. W tym przypadku rzeczywiście mowa o tym, że wszyscy chcą kochać. Chuda jak słomka cizia blond i z lichym torsem starszy pan, tęga madam, co z psiną przez osiedle mknie, grafik, co preferuje jazz, aktorka w norkach, fryzjer gay i tak dalej. Mógłbym jeszcze cytować osoby, które w tym hicie się pojawiły. Ja mam nadzieję, że one wszystkie też się pojawią na Kortowiadzie i będą doskonale się bawić. Jeżeli jesteście wśród tych ludzi, którzy chcieliby tam być, ale jeszcze nie macie biletów, no to słuchajcie nas uważnie, bo w tym tygodniu mamy ich dla was mnóstwo. Wszyscy chcą bilety, to znaczy wszyscy chcą kochać. Już teraz na antenie Radia SK2.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: Pięknie rozkręca nam się sezon koncertowy. W przyszłym tygodniu, w piątek, fani Sanach zameldują się na jej koncercie na stadionie w Poznaniu. A dziś i jutro dla odmiany w Warszawie Taco Hemingway zagra dwa koncerty. Mówi się, że to właśnie te stołeczne występy mają być taką kulminacją całej trasy, więc tym bardziej ciekawe, na jakie kawałki, też na jakich gości postawi Taco. Jedno wiemy na pewno, nie ma takiej możliwości, żeby ktoś wyszedł zawiedziony z takiego show, bo Fifi zawsze dowozi. Tego wszystkiego wszystkim, którzy dziś i jutro zasiądą na trybunach Stadionu Narodowego, życzę.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
2: Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Twórz wnętrze, które będzie zachwycać każdego dnia. W Galerii Wnętrz Cerpol czeka na ciebie wszystko, czego potrzebujesz. Starannie wybrane płytki, piękne łazienki, oświetlenie tworzące nastrój, meble, kuchnie i podłogi. Wszystko w jednym inspirującym miejscu. A nasza profesjonalna obsługa pomoże ci stworzyć dom, o jakim marzysz. Jesteśmy tu dla ciebie. Galeria Wnętrz Cerpol. Opole, Światowida 6A. Cerpol. Tu zaczyna się piękno twojego wnętrza.

0: Przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Świętuj z nami 26. urodziny Pre-Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Pre-Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Pre-Commerce. Nasze ceny rządzą.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Struxi Developer zaprasza na dni otwarte już 22 i 23 maja. Opole, ulica Nefrytowa na osiedlu Róży Wiatrów. Sprawdź, co możesz zyskać ze Struxi. Przyjdź, wybierz mieszkania, w cenie otrzymasz ogródek i dwa miejsca postojowe przy zakupie. Znajdź struxi.pl i zapamiętaj 22 i 23 maja. Nefrytowa w Opolu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: Taki muzyczny bukiecik. Tuż przed godziną 11 daje nam Maciej Musiałowski i to Flora w Radiu SK2, a ja po 11 wręczę komuś z Was podwójny karnet na olsztyńską kortowiadę. Tam też będzie rządziła polska muzyka. Warto zrobić głośniej i słuchać mnie uważnie.
1: Reklama.
2: Jak wygląda przyszłość? Inteligentna, komfortowa, pełna innowacji. Tą przyszłością jest XPeng. Samochód, który redefiniuje mobilność. Nowoczesny design, inteligentne technologie i imponujący zasięg sprawiają, że każda podróż to niezapomniane doświadczenie. Teraz znajdziesz go w ofercie XPeng Opole. Odwiedź nasz salon przy ulicy Krapkowickiej 18. Przetestuj XPeng i poznaj przyszłość, która zaczyna się dziś.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
6: Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
8: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. W piątek 22 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
9: Skoczymy do delikatesu w centrum kupić Ci coś słodkiego na dzień mamy?
10: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
11: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
12: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
13: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Na duży apetyt, duże porcje pyszności. Festiwal kulinarny Food Fest w Opolu na Placu Kopernika. Wyjątkowe food trucki, pyszna autorska kuchnia, specjały z całego świata i wyśmienite desery. Palce lizać! Food Fest Opole już w ten weekend na Placu Kopernika koło Galerii Solaris. Szczegóły na www.food-fest.pl.
17: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
20: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
21: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
22: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
0: Dziś w Opolu czeka nas prawdziwie przyjemny dzień. Słońce będzie dominować na niebie, a chmur właściwie nie uświadczymy, więc parasole mogą zostać w domu. Termometry pokażą 19 kresek, a po południu temperatura wzrośnie do 20. Wiatr będzie łagodny, dlatego nie musimy obawiać się silnych podmuchów. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza jest w normie, więc oddychamy pełną piersią. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
1: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
2: Jest 11:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Pierwsze F-35 kupione przez Polskę dziś przylecą do bazy wojskowej w Łasku. Oficjalne powitanie nowych maszyn, które trafią na wyposażenie naszych sił powietrznych, zaplanowano jednak na 12 czerwca. O nowych myśliwcach, które dziś dotrą nad Wisłę, mówił dziś podczas konferencji w Sejmie minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. A o szczegółach już teraz Mateusz Chłystun.
3: W Łasku wylądują dziś pierwsze 3 maszyny zamówione przez Polskę. Od razu będą w gotowości do działania. Piloci są już po niezbędnych szkoleniach w Stanach.
24: Będą już na polskiej ziemi i będą chronić polskiego nieba.
3: Mówił szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Do końca roku do Polski ma trafić łącznie 14 maszyn, a w przyszłym roku 12. Będą stacjonowały w bazach w Łasku i w Świdwinie.
2: Szef MSWiA podpisał rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw zawartych za granicą. To konsekwencja orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który nakazał Polsce uznawanie małżeństw jednopłciowych zawieranych właśnie za granicą. Jak dodał minister cyfryzacji, teraz w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce będzie możliwa transkrypcja takich związków. Miesiąc pozostał do zakończenia roku szkolnego. To czas na ostatnie poprawki ocen, ale nie wszyscy o tym myślą. Zbliżające się wakacje czuć już na korytarzach szkół w Nowym Sączu.
25: Kto się uczył, ten ma luz. Kto się nie uczył na koniec, no to nie ma luzu. A generalnie to już jest fajnie, przyjemnie.
26: U mnie jest spokojnie. Tak naprawdę wszystkie oceny już poprawione.
27: U mnie oceny bardzo dobrze. Staram się wszystkie zaległości jakieś, jeśli mam, to nadrabiam.
28: Czuć ten koniec, że to już ostatnia prosta?
27: No wyszło słoneczko, więc trochę czuć.
28: To lekcje w plenerze wtedy?
27: Tak.
29: Jeżeli ładnie, tylko poprosimy, jeżeli nie ma żadnego problemu, wszyscy zdają, to biorą następnie w plener.
2: Z uczniami z Nowego Sącza rozmawiał Michał Rejduch, a zakończenie roku szkolnego 26 czerwca.
30: SK2 News Opole.
31: Michał Przybyła. Nysa zaczyna dziś świętować swoje dni. Impreza potrwa do niedzieli. Dziś o 19:00 zagra Paluch, a po nim wystąpi Kasia Kowalska. Jutro na scenie zobaczymy Wojciecha Baranowskiego i T-Love. Będzie też jarmark produktów lokalnych, pokaz laserowy czy afterparty z DJ-em. Będzie można też wziąć udział w zawodach wędkarskich i sportowych. A nasze radio jest patronem medialnym tej imprezy. Fani czarnego sportu z kolei szykują się na niedzielę. Kolejarz Opole przy wschodniej pędzi ścigał się z wybrzeżem Gdańsk.
32: Tu Radio SK2. W tej godzinie usłyszymy nieco zapomnianych hit od Warius Manks i Kasi Stankiewicz. Zespół wystąpi też oczywiście na olsztyńskiej Kortowiadzie. A za chwilę ktoś z Was zgarnie podwójny karnet na to święto muzyki. Kasia Grodzka, dzień dobry. Mamy 2 minuty. Po godzinie 11:00 gramy.

0: Klasyka, bal wszystkich świętych od wódki i suflera. Gramy wam w Radiu SK2, a taki przedłużony bal czeka nas już od czwartku do soboty w Olsztynie w przyszłym tygodniu. Tam właśnie odbędzie się Kortowiada, a ja mam dla was podwójny karnet na ten właśnie festiwal, tak żebyście mogli zabrać się ze sobą i ze swoją ulubioną osobą. Zgarnie go ta osoba, która jako pierwsza odpowie na pytanie, kto kryje się pod pseudonimem Żabson? Takie arcytrudne pytanie, mam nadzieję, że nie będziecie mieli z nim problemu. 726-826-826 i też Messenger Radia SK2. Tam czekam na wasze odpowiedzi.
1: SK2.

0: Tak brzmi solowa kariera Kasi Sienkiewicz. Były momenty, gramy wam w Radiu SK2. Bardzo miło się słucha. Za to, jak słyszeliśmy, 3 samoloty F-35 dzisiaj o 18 wylądują w bazie wojskowej w Łasku. Niby oficjalne powitanie dopiero 12 czerwca, ale mieszkańcy z okolic tej bazy, czyli województwa łódzkiego, z tymi silnikami odrzutowymi to przywitają się już dziś, po to, by jutro dać takie różne relacje.
1: To tak tłukło całe noce, całe dnie tłukło. Taki...
2: SK2. Reklama.
3: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło Extra Łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
14: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Znowu lecicie?
17: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
16: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
17: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
18: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
19: To będzie ostatnia reklama.
12: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.

0: można odetchnąć, bo to weekend za pasem przecież i też dlatego, że gramy wam prawdziwe powietrze od zespołu Loka. Tutaj Radio SK2 z nami. Polska muzyka to jest taka wiedza, którą macie w małym palcu po 12. Mam dla was coś na pobudkę od Dede Negry, bo wspominamy też lata 2000 z panami z 1.8L. Oczywiście, o ile pamięć nam na to pozwoli, bo z tym to bywa różnie, jak wiemy.
1: Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i plażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: To niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Hot grill.
14: Parilla caliente.
15: Grilla calda.
16: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
17: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Na duży apetyt, duże porcje pyszności. Festiwal kulinarny Food Fest w Opolu na Placu Kopernika. Wyjątkowe food trucki, pyszna autorska kuchnia, specjały z całego świata i wyśmienite desery. Palce lizać! Food Fest Opole już w ten weekend na Placu Kopernika koło Galerii Solaris. Szczegóły na www.food-fest.pl.
19: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
20: W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Superekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Superekspresie.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: 3, 17, 41.
23: Co tak liczysz?
22: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
23: O, ja też umiem liczyć.
24: 8, 11, 15.
25: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
26: I po reklamie.
27: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
0: Dziś w Opolu czeka nas prawdziwie przyjemne popołudnie. Termometry pokażą 20 kresek, a niebo będzie niemal wolne od chmur, co sprzyja dobremu nastrojowi. Ciśnienie stabilne, więc nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Jakość powietrza pozostaje w normie, dlatego oddychamy pełną piersią. Wieczorem temperatura spadnie do 19 stopni, a jutro czeka nas kolejny dzień z błękitnym niebem i maksymalnie 22 stopniami. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
1: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
2: Jest 12 News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Już po sekcji zwłok dwuletniego chłopca, którego ciało znaleziono w oczku wodnym w Ząbkach. Znajdowało się na posesji, na której jest żłobek. Śledczy ustalili pierwsze szczegóły tragedii. Mówi nam prokurator Remigiusz Krynkę z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.
13: W godzinach porannych została przeprowadzona sekcja zwłok dziecka. Wykazała, że do śmierci dziecka doszło w wyniku mechanizmu utonięcia. Biegły nie stwierdził żadnych obrażeń mechanicznych na ciele dziecka.
2: Jeszcze w środę wieczorem śledczy zatrzymali na miejscu dwie opiekunki w wieku 53 i 48 lat. Dziś ma się odbyć ich przesłuchanie. Swoją kontrolę w placówce zapowiedziało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Decyzja prezydenta Donalda Trumpa dotycząca obecności wojsk amerykańskich w Polsce to dobra wiadomość dla Polski i USA, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Jak dodał, dziękuję za skuteczność i jedność działania wszystkim zaangażowanym, wymieniając prezydenta Nawrockiego, ministrów, kongresmenów i przyjaciół Polski w USA. W podobnym koalicyjnym tonie wypowiadał się dziś szef MSZ-u Radosław Sikorski.
15: Kancelaria prezydenta wykonała to, co do niej należy, ale wszyscy widzieliśmy wysiłki wicepremiera Kosiniaka-Kamysza i jego zastępców w Waszyngtonie. Maszerowaliśmy równolegle, uderzyliśmy razem i mamy wynik.
2: Sikorski podziękował też prezydentowi Trumpowi za ogłoszenie, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce pozostanie mniej więcej na dotychczasowym poziomie. Przypomnijmy, Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. Jest trzecie piskle bociana w wielkopolskich Przygodzicach. Na tym jednak nie koniec. W słynnym gnieździe na kominie Urzędu Gminy są jeszcze dwa jajka. A wydarzenia z życia bocianów z Przygodzic może obserwować każdy. To dzięki ciągłej transmisji na bociany.przygodzice.pl.
23: SK2 News Opole.
26: Michał Przybyła. Ruszają opolskie spotkania fantastyczne i będą to nie tylko spotkania z autorami, ale i z grami RPG, japońską popkulturą czy muzyką.
27: Będą elementy gier ruchowych, improwizacji i takich zabaw właśnie na świeżym powietrzu.
26: Mówi Patrycja Drabik z klubu fantastyki Fenix. A jak piątek, to i nowości w opolskich Heliosach. Premierowo możecie wybrać się tam na przykład na Mandaloriana i Grega. To dla fanów Gwiezdnych Wojen. A całą rodzinką możecie pójść na Drzewo Magii.
28: Tu Radio SK2, z nami weekend przyjdzie szybciej, bo czas odliczamy dziesiątką najlepszych polskich hitów w godzinie i to bez reklam, a przed nami jeszcze wkrętka Kamila Nosela już za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry. Mamy 2 minuty po godzinie 12.
29: Bez reklam. Jeden po drugim.

0: Romantycznie, Wewina Flinta i Łukasz Zagrobelny w Radiu SK 2. Nie kłam, że kochasz mnie, prosi tenże duet. Na szczęście Kamil Nosel nagina rzeczywistość w celach czysto humorystycznych. Czas na jego wkrętkę.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Dzień dobry, Zawiśnia Helena po tej stronie. Telefon jest z działu odpraw lotniczych. Z panią Marianną bym chciała rozmawiać z wylotu na 12.
2: Tak rozmawia pani.
3: Szanowna pani, chciałabym tylko poinformować zgodnie z regulaminem o proteście, jeśli chodzi o obsługę lotniskową na porcie lotniczym w Palermo. Musi pani mieć na uwadze to, ponieważ pierwsza i druga zmiana również będzie, proszę pani, miała akcję protestacyjną, więc informujemy, żeby tutaj nie było komplikacji. Słucham?
2: Nie, co wzdycham sobie.
3: A, myślałam, że to się wydarzyło, proszę pani.
2: Nie, wzdycham sobie.
3: Bo widzę, że pani nie ma bagażu, w związku z tym jakby temat bagażówki też nie zostanie podjęty w pani przypadku.
2: Nie, nie mam bagażu, jesteśmy z plecakami tylko.
3: Ale jeśli chodzi, proszę pani, o bagaże, to obsługa bagażowa nie protestuje.
2: No, ale to i tak mi wszystko jedno, bo bagaż mam ze sobą.
3: No wie pani, gdyby pani zależało na opuszczeniu lotniska, to wtedy w grę wchodzi bagażówka, to musiałabym wiedzieć. A jeżeli pani poczeka do 21, no to nie ma tematu.
2: Ale co to znaczy bagażówka?
3: No wtedy zostanie pani ewentualnie nadana bagażowo i bagażówka panią obsłuży, żeby pani mogła się wydostać z lotniska.
2: Ile trzeba dopłacić?
3: Normalny bagaż i tam chyba, proszę pani, jeszcze dzisiaj jest 190 zł.
2: No dobrze, ale jak ja nie mam bagażu, tylko sam plecak, to co ja wsiadam do bagażówki?
3: Nie. Jak pani, proszę pani, chce normalnie poczekać do 21, aż obsługa lotniskowa skończy protest, to pani czeka. I o 21 obsłużą panią i będzie pani mogła wyjść z portu lotniczego. Jeżeli pani na czasie zależy, to wtedy pani dokupuje bagaż i zostanie pani potraktowana jako bagaż i bagażówka panią, proszę pani, wywiezie z lotniska.
2: Dobrze, proszę pani. To nas jest 4, więc ja i tak muszę to skonsultować.
3: Rozumiem, tylko że muszę z panią, proszę pani, to ustalić, bo ja do
2: dobrze,
3: każdego z
2: ja
3: osobna dzwonię.
2: Poczekam do 21. 5 godzin.
3: Za utrudnienia przepraszam, proszę pani. Obsłuży panią później Agata.
4: Mamusia, zostałaś wkręcona.
2: Ja cię kurna wkręcę zaraz. Normalnie czekam, już sobie przetrawiam, że piknik tam otworzymy, trzeba wziąć więcej kanapek.
1: Nosel wkręca.

0: Małomiasteczkowy Dawid Podsiadło w Radiu SK 2, a ja się, słuchajcie, dziwię, bo czytam, że Donald Trump zapowiedział, że nie pójdzie na ślub własnego syna. Ceremonia ma się odbyć już w ten weekend, a prezydent USA w wywiadzie stwierdził, że to nie jest dla niego dobry moment. On teraz ma na głowie jakieś inne sprawy, Irany i różne takie. No i pomyślałam sobie, w Polsce to by było w ogóle nie do pomyślenia. Żaden ojciec nie przegapiłby imprezy z wiejskim stołem pod ręką. Tutaj sucha Beskidzka, tam chleb ze smalcem i ogórkiem. Takich rzeczy ojcowie po prostu nie przegapiają w życiu swoich dzieci.
1: SK2. Autopromocja. Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
2: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Stwórz wnętrze, które będzie zachwycać każdego dnia. W Galerii Wnętrz Cerpol czeka na ciebie wszystko, czego potrzebujesz. Starannie wybrane płytki, piękne łazienki, oświetlenie tworzące nastrój, meble, kuchnie i podłogi. Wszystko w jednym inspirującym miejscu. A nasza profesjonalna obsługa pomoże ci stworzyć dom, o jakim marzysz. Jesteśmy tu dla ciebie. Galeria Wnętrz Cerpol. Opole, Światowida 6A. Cerpol. Tu zaczyna się piękno twojego wnętrza.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: gram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki OxeloFit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
13: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
12: Ci, co ją znają, reagują.
14: Ach!
13: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
15: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

kamieni. W spojrzeniu ptaków w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.

0: Dla mnie to jest hit numer jeden wszelkich juwenaliów i koncertów juwenaliowych. Lady Punk i kryzysowa narzeczona w Radiu SK2. No i tak też się składa, że już jutro panowie wystąpią na Ursynaliach w Warszawie. Mają parę, no nie ma co. Para w ruch, za to pójdzie o godzinie 13, bo wtedy właśnie usłyszymy najnowsze informacje na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Na duży apetyt, duże porcje pyszności. Festiwal kulinarny Food Fest w Opolu na Placu Kopernika. Wyjątkowe food trucki, pyszna autorska kuchnia, specjały z całego świata i wyśmienite desery. Palce lizać! Food Fest Opole już w ten weekend na Placu Kopernika koło Galerii Solaris. Szczegóły na www.food-fest.pl.
3: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
8: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
10: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry.
13: Wow, zrobiłam dyszkę.
14: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
15: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
16: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
17: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
18: A właśnie, że pasuje.
19: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
20: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
21: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i baju portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
22: Czas na podróże, małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
23: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
26: I po reklamie.
0: Dziś w Opolu czeka nas przyjemna aura. Przez cały dzień będziemy mieli do czynienia z mieszanką chmur i słońca. Temperatura wyniesie około 20 kresek, co zapewni nam komfortowe warunki. Wiatr będzie wiał delikatnie, nie przeszkadzając w codziennych aktywnościach. Ciśnienie pozostanie na stabilnym poziomie, więc nie musimy się martwić o nagłe zmiany pogody. Wieczorem temperatura nieco spadnie, osiągając maksymalnie 19 stopni. Kolejne wieści pogodowe na antenie Eski 2 już za godzinę.
1: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Deklaracja padła, teraz Warszawa czeka na szczegóły z Pentagonu. W ciągu kilku tygodni USA ma podjąć plan rozmieszczenia amerykańskich żołnierzy. Przypomnijmy, Donald Trump ogłosił wysłanie do Polski kolejnych 5000 wojskowych. Stwierdził, że to reakcja na zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich i relacje z nim. Komentarze zebrał Mateusz Gołębiewski.
2: Wszystkim zaangażowanym w tę sprawę, prezydentowi Nawrockiemu, ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski w USA dziękuję za skuteczność i jedność działania, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślał dzisiaj w Sejmie, że o sukcesie zdecydowała polska ofensywa dyplomatyczna.
3: Moje spotkania, rozmowy z Pitem Hegsetem, wizyta zastępcy szefa połączonych sztabów.
2: Z kolei prezydencki minister Wojciech Kolarski podkreślał, jak ważne są osobiste relacje między prezydentem Trumpem a prezydentem Nawrockim.
4: Dzięki osobistym relacjom właśnie tych dwóch polityków zapadła ta decyzja.
2: Jak informuje MON, szczegóły dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Polsce będą znane w czerwcu.
1: Potrzebne będą kolejne badania. Sekcja nie dała odpowiedzi na pytanie o przyczynę śmierci 19-letniego strażnika granicznego ze Szczecina. Jego ciało znaleziono we wtorek w jednym z internatów. Dwie inne osoby trafiły do szpitala. Prokuratura potwierdza, że funkcjonariusze po służbie pili alkohol.
5: W sprawie zaplanowane są dalsze badania, w tym histopatologiczne i toksykologiczne.
1: Mówi prokurator Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Na wyniki badania trzeba czekać nawet 2 miesiące. Wstępnie śledczy wykluczyli też udział osób trzecich. Przez weekend na stacjach taniej o kilka groszy niż dziś. Od soboty do poniedziałku litr benzyny 95 zatankujemy za nie więcej niż 6 zł i 46 groszy, benzyny 98 za 7 zł, a olej napędowy za 6 zł i 85 groszy. To spadek o kolejno 2, 6 i 6 groszy względem maksymalnych cen paliw na piątek.
26: SK2 News Opole.
27: Michał Przybyła. Brak planów na niedzielę? Już spieszymy Wam z pomocą. W Teatrze Kochanowskiego będziecie mogli zobaczyć spektakl, który z pewnością zmusi Was do refleksji. Chodzi o sztukę pod tytułem Sprawiedliwy – Studium Przypadku. I jest to historia oparta na faktach Luigiego Mangione, który zastrzelił szefa jednej z firm ubezpieczeniowych i z dnia na dzień stał się nie tylko mordercą, ale i celebrytą. A jak chcecie się pośmiać, to wpadajcie o 19 do OPO. Wystąpi tam jeden z najpopularniejszych polskich stand-uperów, czyli Tomek Kołecki. Będzie śmiesznie, obiecuję.
28: Po pierwszej, piąteczek nam się rozpędza, tak wiecie, zwalnia w pracy, a rozpędza ku weekendowi. Tylko potem, jak już weekend przyjdzie, żeby ten się za bardzo nie rozpędził, bo jak nam minie niepostrzeżenie, to będziemy musieli czekać na kolejne. A wszystko w towarzystwie najlepszych polskich hitów. Sylwia Grzeszczak, Motyle. Tak rozpoczynamy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim, a ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

gdybyście mieli ochotę spotkać się koncertowo z Lambery, to intensywnie. W tym sezonie eventowym artystka koncertuje. Myślę, że przy odrobinie popracowania głową na pewno jakiś koncert w bliższej bądź dalszej okolicy siebie, jeżeli Lambery lubicie, jej twórczość znajdzie się, a na koncertach to wiadomo, jest zupełnie inna energia. Dzięki, że jesteś z nami, to jest SK2, u nas najlepsze polskie hity 18 po pierwszej już na zegarkach. Wyobraźcie sobie, że Amerykanie, ci Amerykanie, którymi czasami się tak bardzo zachwycamy, oni teraz dokonali nowego odkrycia. Odkrycia czegoś, co my już znamy od dawna. Odkryli kompot. TikToka zalała fala filmów z osobami, które zachwycają się, jak podaje serwis bezużyteczna.pl, truskawkami gotowanymi w wodzie, wyjadają je pałeczkami i wierzą, że poprawiają wygląd cery. To bardzo dobrze, bo rzeczywiście to bardzo zdrowa i smakowita sprawa, ale tak mi się wydaje, że jakbyśmy jeszcze tak cichcem podrzucili im, nie wiem, schabowego, albo kiszoną kapustę, albo kiszonego ogórka, albo, nie wiem, no, może coś innego, bigos, o, to myślę, że oni padli na kolana, byliby nasi jak nic. Więc może kombinujmy w tą stronę. Perfekt, chcemy być sobą. Chciałbym

0: dlatego on może być brak w piątek o tej porze. Może już energii do tego, żeby jeszcze coś ogarnąć, co wam szef zlecił. A jak macie szefa, któremu pomysły do głowy przychodzą w piątek 24 minuty przed 14, to... Spokojnie, to też minie. Urszula, Rysa na szkle. Taki jest finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Za chwileczkę Messiah i każdego dnia.
1: Autopromocja.
2: Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
1: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś,
1: kto powie ci całą prawdę.
6: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
7: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
6: Jarząbek, prawdę ci powie.
1: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
6: Reklama.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy, litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
5: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
6: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Wszystko jedno, wszystko źle. Tak nazywa się ten numer, który dostaliśmy od zespołu LOR. To jest nowość na naszej playliście wśród najlepszych polskich hitów w Radiu SK2. Piąteczek, za chwilę 14. Po 14 będziemy jeszcze bliżej weekendu i będziemy grać kolejne muzyczne przyjemności, ale też będzie skąd to się wzięło. A dzisiaj tutaj powiem wam, skąd się wzięła Ochotnicza Straż Pożarna.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł. Teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Tak, 2 plus 1 gratis. Oraz schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo Kraina Mięs, 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej, świeże udo lub podudzie kurczaka, 7,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze, Biedronka.
9: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
10: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
11: To niska cena.
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
16: No wiem.
15: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
16: Ej, to już przesada.
15: No co, tego poziomu nie da się przebić.
17: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
18: A co tam w Carrefourze?
19: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
20: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
21: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
22: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
23: Odwiedź salon Sebastian Sheets, Krapkowicka, Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
24: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Pico 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
25: Lidl. To się opłaca.
26: To będzie ostatnia reklama.
27: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
25: Lidl, to się opłaca.
28: I po reklamie.
0: Dziś w Opolu czeka nas mieszanka słońca i chmur, a termometry pokażą 21 kresek. Wiatr będzie słaby, ale da się go odczuć. Powietrze pozostanie w normie, więc nie ma się czym martwić. Wieczorem temperatura spadnie do 19 stopni, ale nadal będzie przyjemnie. Jutro podobna aura z przewagą słońca i chmur, a temperatura wzrośnie do 22 kresek. Nie zapowiada się na deszcz, dlatego możecie planować aktywności na świeżym powietrzu. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 Opole wiadomości.
1: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Po podpisach od razu w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Zacznie obowiązywać 3 miesiące po ogłoszeniu. Teraz będzie to możliwe w każdym urzędzie stanu cywilnego w kraju.
2: Z dumą chcę powiedzieć każdej parze jednopłciowej, która zawierała związek swój za granicą, wasz czas upokorzeń się skończy.
1: Mówił wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Dokument podpisany wcześniej przez ministra kontrasygnował dziś szef MSWiA. Regulacje były konieczne po wyroku Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Przyznał, że oskarżony lubił szybką i agresywną jazdę. Ważne zeznania w procesie Sebastiana M., który odpowiada za tragedię na A1. W wypadku w 2023 roku zginęła 3-osobowa rodzina. Przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim zeznawał dziś bliski współpracownik oskarżonego. Na miejscu jest Rafał Różycki.
3: Świadek przyznał, że kilka razy wspólnie podróżowali. Za każdym razem, gdy prowadził Sebastian M., rozwijane były duże prędkości. Opisał też styl jazdy oskarżonego, szybki i agresywny, ale pewny. Świadek odniósł się również do ucieczki Sebastiana M. do Turcji, a następnie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Przyznał, że firma Sebastiana M. nie miała w tych krajach klientów. Innego zdania jest sam oskarżony. Twierdzi, że wyjechał tam na spotkania biznesowe.
1: A przypomnijmy, według prokuratury Sebastian M. jechał A1 ponad 300 km na godzinę i najechał na samochód, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Mężczyzna po wypadku wyjechał z Polski, zatrzymano go potem w Dubaju. Grozi mu 8 lat więzienia. Dzimek wraca z finałowym koncertem projektu Historia Polskiego Hip-Hopu. Inicjatywa Radzimira Dębskiego, gromadząca artystów polskiej sceny tego gatunku, debiutowała w 2022 roku. Teraz powraca z trzecim, ostatnim rozdziałem. Koncert odbędzie się 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie.
4: SK2 News Opole.
5: Dorota Sanie, Dninysy startują. Oni to potrafią dobrą pogodę zamówić i czekają na pierwsze koncerty. My też, nasze radio jest patronem medialnym wielkiego imprezowania. Więc widzimy się koło Halinysa na wieczornym koncercie Palucha i Kasi Kowalskiej. Jutro będą Wojciech Baranowski i Tilo. Wpadnijcie też na rynek, na jarmark. Nad jezioro też warto śmignąć. A w Opolu Food Fest na placu Kopernika startuje, w Bibliotece na Piastowskiej spotkania fantastyczne, a w niedzielę mecz Odry, ostatni w sezonie. Może znów rekord na trybunach będzie o 16:30.
6: Trzy po drugiej, coraz bliżej do weekendu, coraz bliżej do weekendu. Żartuję, ale to już się wszystkim udziela. Takie tango, Budka Sufera, tak otworzymy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2, czyli można iść w tango? A skąd to się wzięło? Zaraz opowiem wam, skąd się wzięła Ochotnicza Straż Pożarna. Rafał Adamczak, dzień dobry.
7: No to gramy.

0: Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Ktoś to jeszcze wątpi? To oczywiście BAM. Ta sama chwila, tak wam gramy. Takie kultowe numery. Za chwilę Jonathan MPZ i Liwka i Obejmuje noce. Będzie też Kasia Kowalska. Będzie Tap i Sun & Grace, a już teraz...
1: Skąd to się wzięło?
0: A dzisiaj w tym cyklu o tym, skąd się wzięła Ochotnicza Straż Pożarna, a ta wzięła się z bardzo prostego powodu. Miasta i wsie po prostu regularnie kiedyś płonęły, a nie było zawodowych strażaków. Jak wybuchał pożar, mieszkańcy sami chwytali za wiadra, bosaki i drabiny. Z czasem ludzie uznali, że lepiej stworzyć zorganizowane grupy ochotników, które będą ćwiczyć i mieć własny sprzęt. Pierwsze przepisy przeciwpożarowe na ziemiach polskich pojawiły się w średniowieczu, m.in. w Krakowie w XIV wieku, ale prawdziwy rozwój ochotniczych straży pożarnych zaczął się w XIX wieku, kiedy miasta szybko rosły, a drewniana zabudowa sprawiała, że jeden pożar potrafił zniszczyć pół miejscowości. Ludzie organizowali się więc społecznie, całkowicie za darmo. Strażakiem, ochotnikiem był często piekarz, nauczyciel, kowal albo urzędnik. Po usłyszeniu alarmu rzucał wszystko, biegł ratować innych. W Polsce jedne z pierwszych OSP powstały w latach 60. i 70. XIX wieku, m.in. w Krakowie, Bydgoszczy czy Łowiczu. No i teraz ciekawostka, uwaga, polscy strażacy ochotnicy byli kiedyś światową potęgą. W 1928 roku na przykład Ochotnicza Straż Pożarna z Łodzi wygrała wielkie międzynarodowe zawody strażackie w Turynie we Włoszech. W Polsce mówiło się wtedy o tym niemal jako olimpijskim złocie, a dzisiaj w Polsce działa około 16 tysięcy jednostek OSP. Wielu ochotników nadal po pracy albo po szkole jeździ ratować ludzi przy pożarach, w wypadkach czy powodziach. To jedna z największych i najbardziej szanowanych organizacji społecznych w kraju. I nie wiem, czy jeszcze tak nadal jest, ale piątek kiedyś w straży pożarnej to był tak zwany dzień gospodarczy, czyli sprzątanie w remizie, pucowanie wozów strażackich, wiadomo. Takie prace, które też trochę integrują. Jak gdzieś w jakiejś remizie teraz słuchacie Eski 2, to gorące pozdrowienia wysyłamy. Wielkie ukłony i szacun, drodzy strażacy, za waszą robotę.
1: Skąd to się wzięło?

0: Młodość. No właśnie. To jest tytuł tego utworu, za którym stoją Jeremi Sikorski i Artur Sikorski. SK2 u nas najlepsze polskie hity w piątkowe, jeszcze wczesne popołudnie, bo 20 minut tylko pozostało do godziny 15. Zaraz w Sanach i Krzysztof Zalewski.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
3: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
1: Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To na Dzień Mamy Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój, złoty 89, kupując 12 sztuk.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Stwórz wnętrze, które będzie zachwycać każdego dnia. W Galerii Wnętrz Cerpol czeka na ciebie wszystko, czego potrzebujesz. Starannie wybrane płytki, piękne łazienki, oświetlenie tworzące nastrój, meble, kuchnie i podłogi. Wszystko w jednym inspirującym miejscu. A nasza profesjonalna obsługa pomoże ci stworzyć dom, o jakim marzysz. Jesteśmy tu dla ciebie. Galeria Wnętrz Cerpol. Opole Światowida 6A. Cerpol. Tu zaczyna się piękno twojego wnętrza.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
16: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
17: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
18: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
19: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
20: A właśnie, że pasuje.
21: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
22: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
23: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
24: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
25: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
26: To będzie ostatnia reklama.
27: Dynamika, która wyznacza standardy.
0: przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: I po reklamie.

0: To Ewa Farna i Cicho. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity i wcale cicho ich nie gramy. Chociaż tak naprawdę wszystko zależy od was, jak wysłuchacie SK2. Mam nadzieję, że odpowiednio głośno i mam nadzieję, że odpowiednio głośno przy okazji śpiewane jest. A już za chwilę piątkowa godzina 15.
1: Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Game over.
5: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Blik. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Zestaw grillowy w marynacie Czas na Grill. Boczek, karkówka i schab. 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie produkty Madero. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Biedronka.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czy kick out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
6: Na duży apetyt, duże porcje pyszności. Festiwal kulinarny Food Fest w Opolu na Placu Kopernika. Wyjątkowe food trucki, pyszna autorska kuchnia, specjały z całego świata i wyśmienite desery. Palce lizać! Food Fest Opole już w ten weekend na Placu Kopernika koło Galerii Solaris. Szczegóły na www.food-fest.pl.
7: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki OxeloFit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
8: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.
16: W Opolu popołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie. Słupki rtęci pokażą około 21 kresek, co oznacza, że będzie ciepło. Słońce będzie się przebijać przez chmury, więc warto mieć pod ręką okulary przeciwsłoneczne. Wiatr będzie delikatny, nie powinien przeszkadzać w planach na świeżym powietrzu. Ciśnienie pozostanie stabilne, dlatego nie wpłynie na samopoczucie. Jutro w Opolu również ciepło, temperatura wzrośnie do 22 stopni, ale chmur będzie nieco więcej. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
17: Jest 15. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Zarzuty dla dwóch opiekunek po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Kobiety będą odpowiadać za nieumyślne spowodowanie śmierci dwulatka, który utonął w oczku wodnym.
18: Zostały obie przesłuchane w charakterze podejrzanych. Jedna z pań przyznała się do zarzucanego jej czynu i złożyła króciutkie wyjaśnienia. Druga z pań odmówiła odpowiedzi na wszelkie pytania, w tym w kwestii tego, czy przyznaje się, czy też nie do zarzucanego jej przestępstwa.
17: Mówi prokurator Remigiusz Krynkę z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Śledczy nie wnioskowali o tymczasowy areszt dla podejrzanych kobiet. Prokuratura nie zdradza też szczegółowych informacji na temat zebranego materiału dowodowego. Kobietom grozi do 5 lat więzienia. Szef NATO z uznaniem o decyzji Donalda Trumpa. Z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź prezydenta USA o wysłaniu większej liczby żołnierzy do Polski, oświadczył Mark Rutte. Mowa, przypomnijmy, o kolejnych 5000 amerykańskich wojskowych. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
19: Rutte skomentował decyzję podczas
15: podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych NATO w szwedzkim Helsingborgu. Holender podkreślał, że decyzja Trumpa wpisuje się w kierunek obrany przez sojusz. Wzmacnianie europejskich armii i samego NATO ma sprawić, że Europa będzie stopniowo mniej zależna od wsparcia Stanów Zjednoczonych. Powiedzmy sobie jasno, obrany przez nas kierunek, czyli silniejsza Europa i silniejsze NATO, sprawi, że z czasem, krok po kroku, będziemy mniej zależni od jednego sojusznika, jak to miało miejsce od dawna, czyli od Stanów Zjednoczonych. USA nadal odpowiadają za blisko 60% wydatków na obronność całego sojuszu.
17: 453 komisje wyborcze i dwie karty do głosowania. Już w niedzielę w Krakowie referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta. Od północy do końca głosowania będzie obowiązywać cisza referendalna.
19: W okresie tej ciszy niedopuszczalne jest informowanie o frekwencji w trakcie głosowania. W przypadku referendum nie zbieramy danych o frekwencji.
17: Tłumaczy Barbara Golanko, dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. Głosowanie w niedzielę potrwa w godzinach od 7 do 21.
20: SK2 News Opole.
21: Dorota Sań, odbudowa zniszczonego przez powódź mostu w części zdrojowej Głuchołaz ruszy w przyszłym roku. Będzie bardziej odporny niż ten, który zniszczyła wielka woda, i bezpieczniejszy.
22: Gdyż zdarzały się tam wypadki, niektóre auta lądowały w rzece.
21: Mówił Paweł Szymkowicz, burmistrz Głuchołaz. Zapalił marihuanę na przerwie. 17-latek z jednej z kluczborskich szkół może dostać za to nawet 3 lata odsiadki.
23: Młody mężczyzna tłumaczył policjantom, że narkotyki znalazł w jednym z parków na terenie miasta.
21: Mówiła Krystyna Chmielewska z kluczborskiej policji.
24: 3 po 3, dzisiaj mamy 22 maja, to jest dzień Pacmana, dlatego że Pacman dzisiaj obchodzi 46 urodziny. To jest dobry 80 rocznik z tego Pacmana. I pewnie wy jesteście już też trochę jak Pacman, teraz zjedlibyście wszystko, bo o tej porze to już można myśleć śmiało o obiedzie. Ja wam trochę o tym Pacmanie zaraz poopowiadam, a Patrycja Markowska rozpoczyna tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

16 minut po godzinie 15. Dawid Podsiadło i sezon to jego najnowsza propozycja. Westy 2 był u nas najlepsze polskie hity. Za chwileczkę Virgin i Szansa. Czekając na weekend i jeszcze siedząc w pracy, być może troszeczkę szukacie sposobów na zabicie czasu. Wiadomo, że często uciekamy się do tego, że tam sobie w jakąś gierkę pkniemy. Teraz mamy o tyle łatwiej, że można na telefonie, ale no właśnie, na tym telefonie można też skusić się na kultowego Pac-Mana. Mówię o tej grze dlatego, że ona powstała właśnie 22 maja 1980 roku, czyli Pac-Man obchodzi 46 urodziny dzisiaj i mamy na całym świecie Dzień Pac-Mana. Ta gra powstała w Japonii. Jej twórca Toru Iwatani chciał zrobić coś zupełnie innego niż brutalne strzelanki, które wtedy dominowały w salonach gier wideo. Wpadł na pomysł żółtej postaci, a ten pomysł przyszedł mu do głowy wtedy, kiedy zobaczył pizzę z wyjętym kawałkiem i sobie pomyślał: o, to wygląda jak postać. Dlatego Pac-Man wygląda jak głodna buźka. Gra szybko stała się światowym hitem, jedną z najbardziej rozpoznawalnych gier w historii. Ciekawostką jest, że jest jeden człowiek, Amerykanin, który w 1999 roku przeszedł całego Pac-Mana, czyli doszedł do końca gry. Jego żółta buźka skonsumowała dokładnie 3 333 360 kropeczek, a potem to już był koniec. No to pamiętajcie, że do tego rekordu możecie dobrnąć, ale go nie pobijecie, bo potem to się i tak gra kończy. Trzymam kciuki i życzę powodzenia. Pac-Mana pyknąć zawsze warto, prawda? To jest SK2.

0: Ej, właśnie mnie zainspirowała Landery do tego, żebyśmy może dzisiaj po pracy, po szkole, po tych wszystkich obowiązkach, z tym całym ciężarem z tygodnia, ale już taką wolną, luźną głową poszli na lody. Czemu na przykład właśnie nie miałyby być waniliowe? To jest K2, u nas najlepsze polskie hity. Zaraz Jugopolis z Maćkiem Maleńczukiem, będzie też Jonatan z Bledką i Gipsem, będzie też Maryla Rodowicz. Za 29 minut godzina 16, czas na skrót najważniejszych newsów w SC2, Jakub Konieczkowicz.
1: W akcji kilkudziesięciu strażaków i samoloty gaśnicze trwa walka z pożarem traw na toruńskim poligonie. Ogień wybuchł chwilę po południu. Ściągnięto strażaków z całego regionu. Akcję wspierają też dwa dromadery i helikopter. Służby starają się ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. 7 lat odsiadki dla Macieja K. oraz 8 lat dla Anity P. to prawomocne już wyroki dla organizatorów przesyłek zawierających narkotyki. Wyrok, który zapadł przed Sądem Okręgowym w Lublinie, to efekt długich prac śledczych. Oskarżeni sprzedawali narkotyki w darknecie, a potem wysyłali je do paczkomatów w całej Polsce. W połowie czerwca 2022 roku policja przejęła paczki. Powstanie najdłuższa przeprawa tunelowa w Polsce. Podpisano umowę na budowę ostatniego etapu zachodniej obwodnicy Szczecina. Odcinek nowej drogi szybkiego ruchu S6 Police-Goleniów połączony będzie 5-kilometrowym tunelem pod Odrą. Koszt to 5 300 000 000 zł, a prace nad całym 23-kilometrowym odcinkiem powinny się zakończyć w 2033 roku.

ten. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Maryla Ardowicz i Małgośka Westel, wobą nas najlepsze polskie hity. A słyszeliście o tym, że pewna mieszkanka z Rzeszowa zamówiła dwie pizze z salami, a potem po dostawie usunęła salami za pomocą edycji zdjęcia w AI i próbowała odzyskać pieniądze za rzekomo błędne zamówienie? No to się jej nie udało, ale za to wszyscy o niej mówią.
1: Autopromocja.
2: Kiełbasa?
1: Krakowska.
2: Śliwka? Z Nałęczowa.
1: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
3: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
3: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Jak wygląda przyszłość? Inteligentna, komfortowa, pełna innowacji. Tą przyszłością jest XPeng. Samochód, który redefiniuje mobilność. Nowoczesny design, inteligentne technologie i imponujący zasięg sprawiają, że każda podróż to niezapomniane doświadczenie. Teraz znajdziesz go w ofercie XPeng Opole. Odwiedź nasz salon przy ulicy Krapkowickiej 18. Przetestuj XPeng i poznaj przyszłość, która zaczyna się dziś.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
15: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
18: I po reklamie.

0: 22 maja w kalendarzu, za miesiąc już będziemy mieć kalendarzowe lato, ale cały czas bardzo mocno liczę na to, że takie prawdziwe lato, powiecie. Trochę wcześniej nas zaskoczy. Podobno ten weekend ma być bardzo przyjemny, więc korzystajmy z tego. Stygnie lato, Kuba i Kuba. To jest SK2 u nas, najlepsze polskie hity. Zaraz 16 w piątek, 22 maja właśnie. No i po 16 kolejne przyjemności. Sanach z Darią Zawiałow, będzie Lady Punk, będzie Miu z Zalią i będzie Jarząbek z kolejną prawdą.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
1: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Przygotuj ogród z Brie Comarche. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
9: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
12: Na duży apetyt, duże porcje pyszności. Festiwal kulinarny Food Fest w Opolu na Placu Kopernika. Wyjątkowe food trucki, pyszna autorska kuchnia, specjały z całego świata i wyśmienite desery. Palce lizać! Food Fest Opole już w ten weekend na Placu Kopernika koło Galerii Solaris. Szczegóły na www.food-fest.pl.
2: Castorama.
13: Teoria
3: i praktyka.
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: I po reklamie.
16: Na resztę dnia w Opolu zapowiada się przyjemnie ciepło, z temperaturą sięgającą 21 kresek. Niestety słońce schowa się za chmurami, więc niebo będzie raczej szare. Ciśnienie pozostanie stabilne, a wiatr, choć słaby, będzie wyczuwalny. Jutro pogoda nie zmieni się znacząco. Nadal pochmurno, z temperaturą maksymalną do 22 stopni. Warunki będą sprzyjać spokojnemu relaksowi w domu. Najświeższe newsy pogodowe w SC2 Opole za godzinę. To tyle o pogodzie teraz. Do usłyszenia.
17: Jest 16, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Formalności dopełnione. Opublikowano rozporządzenie dotyczące transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Zacznie obowiązywać za 3 miesiące. Dokument przygotowano po m.in. orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Jak to będzie działać w praktyce?
18: Rządzący zapowiadają, że każda jednopłciowa para, która zawarła związek małżeński za granicą, będzie mogła dokonać transkrypcji aktów w Polskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Nie ma żadnych wyjątków, nie trzeba czekać na wyroki sądów, mówił wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
19: Z dumą chcę powiedzieć każdej parze jednopłciowej, która zawierała związek swój za granicą, wasz czas upokorzeń się skończył.
18: Minister zaznaczał, że sprawa transkrypcji została uregulowana, a rozporządzenie jest prawem i musi być stosowane przez wszystkich urzędników. Kolejne kroki, jak słyszymy, będą dotyczyły określenia wytycznych dla konkretnych instytucji w sprawie korzystania z praw małżeńskich przez małżeństwa jednopłciowe.
17: Śledczy wyjaśniają przyczyny tragicznego pożaru na Lubelszczyźnie. W miejscowości Tomaszowice-Kolonia w pożarze drewnianego budynku mieszkalnego zginęły 2 osoby.
20: Jeżeli chodzi o ciała 2 osób, które zostały znalezione w pogorzelisku, prokurator zdecydował o skierowaniu ich na sekcję zwłok.
17: Mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. Przypomnę, ogień wybuchł wczoraj późnym wieczorem. Z żywiołem walczyło 7 zastępów straży pożarnej. Trener Josep Guardiola po sezonie odejdzie z Manchesteru City. Taką informację przekazuje klub, który zakończy rozgrywki angielskiej ekstraklasy na 2. miejscu. Hiszpański szkoleniowiec, a wcześniej znakomity piłkarz, pracował z The Citizens przez 10 lat. Wcześniej Guardiola przez 2 lata pracował też z Robertem Lewandowskim, gdy był trenerem Bayernu Monachium.
21: SK2 News Opole.
22: Dorota Sania, nawet 180 osób zwolni Deal Control z Niemodlina. Pierwsze już odeszły, bo korzystają z programu dobrowolnych odejść i odpraw.
23: To pracownik decyduje, kiedy będzie chciał odejść.
22: Powiedział nam Grzegorz Adamczyk, przewodniczący Zakładowej Solidarności. Potrącił 18-latka na hulajnodze i dotkliwie go pobił. Jest w tymczasowym areszcie i grozi mu do 20 lat więzienia. Obaj brali wcześniej udział w bójce na jednej z ulic Niemodlina, do której doszło tydzień temu. Nastolatek do dziś jest w szpitalu.
0: 3:30 po 4, ja nie wiem skąd ten Jarząbek bierze takie pomysły i takie rzeczy nam opowiada, ale za chwileczkę opowie o, uwaga, złotym mleku. Brzmi tajemniczo, ale zaraz wszystko stanie się jasne. A ja wam będę grał najlepsze polskie hity. Muse z Alią będą, Lady Punk będzie, ale na otwarcie Sanach, Starion Zawiałow i Eldorado. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Mio i Zalia, dopóki się nie znudzisz. Pamiętacie, jak ten numer dostaliśmy premierowo? Jak byliśmy najpierw zauroczeni, kopary nam opadły, a proszę bardzo, jednak dużo czasu minęło, kawałek z nami pozostał, to znak, że to jest dobry hit. Teraz też dobry hit, nasz eskowo-dwójkowy, Jarząbek i jego prawda.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Kawa na śniadanie? Proszę bardzo, jasne, że tak, oczywiście, klasyk, ale coraz częściej w kubkach ląduje też coś innego. Złote mleko. Brzmi jak trochę marketingowy trik, a tymczasem to jest napój znany od tysięcy lat w Indiach i Ajurwedzie. Sekret tkwi w kurkumie, czyli takiej żółtej przyprawie, która działa przeciwzapalnie i wspiera odporność. Do tego imbir, cynamon, czasem kardamon, no i obowiązkowo szczypta pieprzu, bo dopiero on sprawia, że kurkuma naprawdę działa, wytwarza się kurkumina. Całość miesza się z mlekiem, najczęściej roślinnym, i dla smaku dodaje miód. Efekt: łagodny, korzenny napój, który rozgrzewa, relaksuje i podobno pomaga zasnąć. Czy warto spróbować? No jasne, że tak. Zwłaszcza, że przygotowanie jest banalnie proste. Podgrzewasz mleko, dorzucasz przyprawy, mieszasz i gotowe. Tylko pamiętaj, umiar. Jedna filiżanka dziennie wystarczy, bo nadmiar kurkumy może dać o sobie znać. Wiecie jak.
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
0: Ciekawe, skąd Jarząbek wie, jak znać daje ten nadmiar kurkumy. Dobrze, dobrze, zostawmy to już może z boku. Jarząbek wróci w poniedziałek po godzinie 16, a teraz wracają najlepsze polskie hity. To już Stachurski, Jedwab, później Wiki Gabor z Kają, będzie też Hej, będzie też Carla Fernandez. 16 po 16.

0: piątek o tej porze, to my już szczęście znaleźliśmy, zdecydowanie. A panowie nas tak rozkołysali. Kamil Bednarek i Messiah Szukając Szczęścia w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. 16.30 dokładnie. Czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Groźny incydent w centrum przesiadkowym w Zabrzu. Po gwałtownym hamowaniu autobusu do szpitala trafiły dwie osoby, dziecko oraz opiekunka.
2: W wyniku tego nagłego hamowania dzieci przewracały się w autobusie i doznały lekkich obrażeń. Jedno dziecko zostało przewiezione do szpitala celem dalszego badania, dalszej diagnostyki, ale żadne dzieci nie odniosło obrażeń poważnych.
1: Mówi Sebastian Bijok z zabrzańskiej policji. Autobusem podróżowało łącznie 37 przedszkolaków. Policja bada okoliczności zdarzenia. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje w sprawie nowego ogniska eboli w Afryce. Chodzi o wirusa Bundibugyo, rzadszy podtyp eboli, którym wykryto m.in. na terenie Demokratycznej Republiki Konga. W ciągu tygodnia odnotowano trzykrotny wzrost zachorowań. Obecnie wykryto 600 przypadków. Główny Inspektorat Sanitarny odradza podróże do objętej epidemią części Konga i pogranicza z Ugandą. Od północy w Lublinie zacznie obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Na razie będzie obowiązywał w godzinach od 23 do 6 rano, po nowym roku od 22. Straż Miejska w Lublinie planuje wzmożone kontrole w sklepach już od tego weekendu.

0: Pamiętajcie, że to tylko taka piosenka. Oddział zamknięty, party w Radiu SK2. Jako, że piąteczek, że 17 minut do 17 to różne rzeczy przychodzą do głowy, ja wiem. I bardzo dobrze, bo od tego jest piątek i od tego jest taka forma autonagradzania na siebie samego za to, co być może przeżyliśmy w tym tygodniu w pracy, w szkole, na uczelni, albo ogólnie jakoś tak z wszystkimi wyzwaniami życiowymi. No to weekend jest od tego, żebyśmy sobie nagrody sami sprawiali, prawda? Mrozu i Vito Bambino i Za daleko już za chwilę w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2.
3: Dwa tygodnie temu Zaria i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy.
4: W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie.
3: Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1.
4: Głosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
3: Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Sikora, Opole, ulica Wrocławska 143.
8: Twórz wnętrze, które będzie zachwycać każdego dnia. W Galerii Wnętrz Cerpol czeka na ciebie wszystko, czego potrzebujesz. Starannie wybrane płytki, piękne łazienki, oświetlenie tworzące nastrój, meble, kuchnie i podłogi. Wszystko w jednym inspirującym miejscu. A nasza profesjonalna obsługa pomoże ci stworzyć dom, o jakim marzysz. Jesteśmy tu dla ciebie. Galeria Wnętrz Cerpol. Opole, Światowida 6A. Cerpol. Tu zaczyna się piękno twojego wnętrza.
9: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026 powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
12: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
12: Ej, to już przesada.
11: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
13: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
14: Struxi Developer zaprasza na dni otwarte już 22 i 23 maja. Opole, ulica Nefrytowa na osiedlu Róży Wiatrów. Sprawdź, co możesz zyskać ze Struxi. Przyjdź, wybierz mieszkania, w cenie otrzymasz ogródek i dwa miejsca postojowe przy zakupie. Znajdź struxi.pl i zapamiętaj 22 i 23 maja. Nefrytowa w Opolu.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Superekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Superekspresie.
17: I po reklamie.

0: Małe rzeczy. Sylwia Grzeszczak, Trojska 2, to najlepsze polskie hity. Będą po 17 kolejne. Wiecie, że będzie Bajm? Wiecie, że będzie Dawid Kwiatkowski i będzie też Sump Tłastik? I wiecie, kto wam to zagra? Łukasz Duńczyk, który po 17 będzie z wami. Łukasz też po 18 będzie miał dla was świeżutkie notowanie gorącej polskiej dwudziestki, czyli 20 najlepszych polskich hitów, najlepszych według was, bo to wy głosujecie. Wytworzycie ten program na sk2.pl.
1: Reklama.
2: Halo Taxi ZTP. Wszędzie wylukasz. Podwózkę zakupów, kurierkę i pomoc masz, gdy jej szukasz. Apkę w smartfonie zainstalujesz. Wzywasz, przyjadą. Czy to czujesz? Halo Taxi ZTP. Wszyscy taksówki te sobie chwalą. Szukaj na fejsie Halo Radio Taxi ZTP Opole lub na taxiopole9622.pl.
3: Sportowy Dzień Dziecka z Opolanką już 31 maja. Widzimy się w Toyota Park i na terenie przy WIK od 11 do 15. Czekają na was wielkie dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, darmowa wata cukrowa i fotobudka 360. A także strefa wody Opolanki, gier XXL, strefa moto, tatuaży brokatowych, baniek mydlanych, turniej piłkarski, sztuki walki, maskotki, food trucki, nauka tańca. Nie może was zabraknąć. Sportowy Dzień Dziecka z Opolanką. Baw się razem z nami. Zapraszają miasto Opole, Mosir i WIK.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. A Link 4.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OW Twoje auto na link4.pl.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem.

0: okno. Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
1: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: I po reklamie.
10: Wieczorem w Opolu czeka nas pochmurna aura z temperaturą sięgającą 21 kresek. Na niebie dominować będą ciemne chmury, ale deszczu nie przewidujemy, więc parasole mogą spokojnie zostać w domu. Wiatr będzie łagodny, nie przekroczy 5 km na godzinę, a ciśnienie utrzyma się na stabilnym poziomie. Jutro pogoda nie ulegnie większym zmianom. Nadal będzie pochmurno, a temperatura wzrośnie do 22 stopni. Tyle na teraz, zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
11: Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Lada moment wylądują w Polsce. Mniej więcej za godzinę w bazie lotniczej w Łasku pojawią się pierwsze zamówione przez Polskę amerykańskie myśliwce F-35. Maszyny będą od razu gotowe, w gotowości do działania.
12: To ważny, dobry dzień dzisiaj z dobrymi i ważnymi informacjami. F-35 będą już na polskiej ziemi i będą chronić polskiego nieba.
11: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Łącznie do Polski mają trafić 32 myśliwce F-35. Kontrakt na ich dostawę opiewa na kwotę ponad 4,5 miliarda dolarów. Samoloty mają stacjonować w Łasku i w Świdnie. Amerykański sąd zdecydował w sprawie internetowego kantoru. Prezes serwisu cinkciarz.pl został aresztowany w USA. Tamtejsze służby zatrzymały wcześniej Marcina P., poszukiwanego notą Interpolu. Procedura ekstradycyjna jest w toku, a polscy śledczy czekają na kolejne decyzje amerykańskich organów w tej sprawie. Przypomnę, postępowanie w sprawie Marcina P. prokuratura regionalna w Poznaniu prowadzi od października 2024 roku. Według śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych. Podejrzanemu grozi do 25 lat więzienia. Łatwogang jedzie z Zakopanego do Gdańska. To dla 8-letniego Maxa Tockiego z Leska na Podkarpaciu. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. Koszt leczenia w USA wynosi 15 milionów złotych, a brakuje jeszcze 12. I tyle chce zebrać Łatwogang. Rodzina chłopca nie kryje wzruszenia.
13: Jesteśmy pełni nadziei, że się uda, że niedługo zakończymy tą zbiórkę i będziemy mogli zacząć nowe życie po podaniu leku, że Max będzie mógł być zdrowym chłopcem.
11: Mówi nam Anna Tocka, mama Maxa. Trasa Łatwoganga jest transmitowana na żywo w internecie.
9: SK2 News Opole.
14: Dorota Saniec, spotkania fantastyczne startują w Bibliotece na Piastowskiej. Będą więc spotkania z autorami, warsztaty, japońska popkultura, gry RPG, ale i terenowa, oczywiście muzyczna.
15: Będziemy przechodzić przez różne stacje, poznawać historię, właśnie w zależności od tego, czy wsiedzimy się w bardę, czy w kronikarza.
14: Mówiła Patrycja Drabik z klubu Fantastyki Feniks. Jak ojciec z synem, to nie będzie trudna rozmowa, lecz rowerowa wyprawa z Zagwizdzia do Paryża, między innymi tego opolskiego. Już w sobotę panowie, ci młodsi i starsi, będą musieli pokonać 37 kilometrów.
16: A my teraz z prędkością tych F-ów 35 czy tam 37 wylatujemy z pracy i zaczynamy weekend. Słuchajcie, udało się, to już jest ten moment. Prawie 3 minuty po godzinie 17 jedziemy razem na weekend. Postójmy razem w tych korkach. SK2 będzie Wam fajnie grała. Łukasz Zduńczyk, polecam się.
9: Najlepsze polskie hity.
17: Polskie hity.
9: SK2.
16: Najlepsze polskie hity są jak piątkowe popołudnie po ciężkim tygodniu. Dlatego teraz noc po ciężkim dniu. Odbajm, to jest SK2.

Jest energia. Specjalnie dla Łatwoganga. To jest Radio SK2, Manam za nami. Gramy najlepsze polskie hity. Już wiadomo, czym będzie żył polski internet w najbliższy weekend. Słuchajcie, Łatwogang wystartował z kolejną zbiórką pieniędzy. To jest ten sam gość, który przez 9 dni prowadził transmisję na żywo ze swojej kawalerki. Wtedy zbierał pieniądze dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać ponad 280 milionów złotych. A teraz Łatwogang uruchomił kolejnego live'a, kolejną akcję. Teraz zbiera pieniądze dla chorego chłopca. Potrzeba 12 milionów złotych. I dlatego, słuchajcie, Łatwogang jedzie z Zakopanego do Gdańska przez całą Polskę na rowerze. I ten live już wystartował na liczniku Łatwoganga. Tak teraz patrzę na tę transmisję na żywo. 16 kilometrów, a kwota zbiórki rośnie. Na liczniku już ponad 623 tysiące złotych. I co ciekawe, jeżeli uda się zebrać 12 milionów złotych, zanim Łatwogang dojedzie do Gdańska, to zobowiązał się, że jeżeli to się uda, to potem dojedzie do Gdańska, prześpi się i z powrotem wraca rowerem do Zakopanego. Formę na lato będzie miał gotową, słuchajcie. No i przede wszystkim ten gość ma naprawdę wielkie serce. Wielki szacun dla niego i podziękowania od sąsiadów. Oni się pewnie cieszą, bo teraz to przynajmniej hałasu z kawalerki nie ma. A my gramy dalej. Kłebo na Fidei Zalia, WSC2.

0: patrzymy w przód, bo weekend przed nami. To się właśnie teraz zaczyna. Daria Zawiałow w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity na piątkowe popołudnie. A tymczasem siatkarskie emocje, słuchajcie. Nasza kobieca reprezentacja gra właśnie z Turcją. Pierwszego seta przegraliśmy, w drugim też przegrywamy 2 punktami, ale to dopiero początek meczu. Potem do akcji wkraczają panowie. O 20 zagrają z Ukrainą. Jutro z kolei kobieca reprezentacja zagra z Serbią, a męska z Bułgarią o godzinie 20. I to są mecze towarzyskie, także... I dziewczyny, i chłopaki tam sobie pewnie grają tak na luzie, jakby z kumplami wieczorem się spotkali, grali sobie w siatkówkę. Ale jedno jest pewne, takie granie w siatkówkę w weekend ma swoje plusy. Na pewno i dziewczyny, i chłopaki ominą weekendowe sprzątanie w domu.
1: SK2. Reklama.
2: Stwórz wnętrze, które będzie zachwycać każdego dnia. W Galerii Wnętrz Cerpol czeka na Ciebie wszystko, czego potrzebujesz. Starannie wybrane płytki, piękne łazienki, oświetlenie tworzące nastrój, meble, kuchnie i podłogi. Wszystko w jednym inspirującym miejscu. A nasza profesjonalna obsługa pomoże Ci stworzyć dom, o jakim marzysz. Jesteśmy tu dla Ciebie. Galeria Wnętrz Cerpol. Opole, Światowida 6A. Cerpol. Tu zaczyna się piękno Twojego wnętrza.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
9: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
10: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wiesz.
9: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
13: I po reklamie.

0: Kasia Kowalska w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, i te starsze, i te nowsze. I właśnie te najświeższe teraz przejmują naszą antenę. Zapraszam Was na nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Warto nas słuchać, bo będę miał dla Was bilety na Kortowiadę.
1: Reklama. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna jako w skrynung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
6: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
7: Halo Taxi ZTP. Wszędzie wylukasz. Podwózkę zakupów, kurierkę i pomoc masz, gdy jej szukasz. Apkę w smartfonie zainstalujesz. Wzywasz, przyjadą. Czy to czujesz? Halo Taxi ZTP. Wszyscy taksówki te sobie chwalą. Szukaj na fejsie Halo Radio Taxi ZTP Opole lub na taksiopole9622.pl.
8: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
9: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Superekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Superekspresie.
1: I po reklamie.
0: Jest 18. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Chcą z bliska zobaczyć najnowsze wzmocnienie polskiej armii. Przy bazie lotniczej w Łasku tłumy czekają na przylot pierwszych trzech samolotów F-35. Amerykańskie maszyny mają wylądować w najbliższych minutach.
12: Jest oczekiwanie, no w końcu polskie F-35.
13: Podejrzewam, że będzie ładny widoczek, dobry hałas.
0: Mówili zebrani fani lotnictwa. Polska zamówiła w sumie 32 wielozadaniowe samoloty F-35. Całość dostaw zaplanowano do 2029. roku. W niedzielę krakowianie zdecydują o przyszłości miasta. O godzinie 7 rozpocznie się referendum za odwołaniem prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta. Referendum potrwa do godziny 21, a już od północy do końca głosowania będzie obowiązywać cisza referendalna w Krakowie. W sobotę ciepło i pogodnie, w niedzielę opady i możliwe burze. Według prognoz IMGW przez weekend termometry wskażą nawet 27 stopni Celsjusza. To głównie na południu i zachodzie kraju. Niedziela mimo równie wysokich temperatur może przynieść deszcz niemal w całej Polsce. Na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie możliwe również burze.
1: Gorąca polska dwudziestka. Radia
14: SK2.
15: A u nas na termometrach gorąca Polska 20, 20 waszych ulubionych nowych polskich kawałków. Tak się właśnie zaczyna weekend z SK2 i z najlepszymi polskimi numerami. Będzie sporo nowości, jak zawsze ich nie zabraknie. Na przykład wspólny numer Igo i Gipsa, bardzo ciekawe połączenie, rap i pop, co z tego wyszło, za chwilę zobaczymy. Do propozycji wskoczy też Ania Karwan, która właśnie wydała nowy numer, ale nie tylko nowości będę dla was miał. Kogoś z was wyślę na Kortowiadę w Olsztynie. Łukasz Zduńczyk, polecam się.
14: Gorąca Polska 20, Radia SK2.
15: Ruszamy z miejscem 20. Tam Roxy i White 2115 spotkali się za oceanem w Kalifornii. Tam stworzyli ten wspólny numer i właśnie wskakują do notowania. To jest SK2.

Szczona dzisiaj zagra w Sopocie, a fanka raczej nie myśli o koncertowaniu, bo za miesiąc urodzi córeczkę. To jest Radio SK2 i gorąca polska 20, za nami miejsce 19, a teraz podrzucam wam nowość. I to będzie coś wyjątkowego, słuchajcie, bo to będzie śpiewający raper. Gibbs wydał nowy numer. Tego rapera znacie z hitu Beat, Dobry Bas, Autostrada, Lewy Pas. On jest mocno rapowy, ale za tydzień wyda nową płytę pod tytułem Nurt i to jest podobno zupełnie nowy nurt w jego karierze, bo będzie bardziej popowy i nagrał wspólny numer z Igo, także bardzo ciekawe połączenie. Raper i twórca muzyki pop, numer bardzo relaksujący, bardzo fajnie kołyszący i bardzo letni. Teledysk nagrywany na plaży. Gibbs i Igo, Ostatni dzień lata, już w propozycjach do gorącej polskiej 20 w SC2.

Ozu umila powrót do domu w piątkowy wieczór. Mówi, że to hymn nadchodzącego lata. I to miejsce 17 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. A wy sezon letni w tym roku możecie zacząć bardzo koncertowo. Już w przyszłym tygodniu Kortowiada w Olsztynie, czyli wielki festiwal studencki. I wy tam możecie być, słuchajcie, i zobaczyć na żywo takich artystów jak na przykład Enej, bracia Kacperczyk, Kizo, Kuban, Michał Szczygieł, Wideo, Wilki, czy królowa polskiej muzyki we własnej osobie Maryla Rodowicz. Ona też na Kortowiadzie zagra i wy, jeśli chcecie tam być, no to już teraz nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK2. Przekonujcie mnie, z kim i dlaczego chcielibyście pójść na Kortowiadę, która już w przyszłym tygodniu. Głosówki na Messengerze SK2 chętnie przyjmę. A już teraz gram miejsce 16. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski w SC2.

po raz pierwszy bez brata, bez kwiatu jabłoni. Kasia Sienkiewicz w Radiu SK2. To jest wasza lista hitów i miejsce 15. Za chwilę kogoś z was wyślę do Olsztyna na Kortowiadę, na wielki festiwal studencki. Jeśli chcecie się tam wybrać, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Dajcie znać po prostu dlaczego i z kim chcecie się tam wybrać, ale wcześniej zagram nowość, przy której się poczujecie trochę jak na dzikim zachodzie. Bo właśnie taki klimat ma nowy numer od Vixena, artysty, którego znacie z hitu Nie rozumiju. Teraz swoim nowym kawałkiem zachęca nas do tego, żebyśmy w tym całym pędzącym świecie na chwilę się zatrzymali, zwolnili, skupili się na sobie, na emocjach, na naturze. Myślę, że piątkowy wieczór jest właśnie od tego. Vixen i Stara Dusza już w propozycjach.

0: Hector Akida i Oskar Sims, który dzisiaj zagra koncert w Operze Leśnej w Sopocie. A teraz gra na miejscu 13 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2, a nasi słuchacze w przyszłym tygodniu będą się bawić na wielkim festiwalu studenckim w Olsztynie, na Kortowiadzie. I razem ze mną teraz Asia. Cześć Asia.
1: Cześć.
0: Powiedz mi, czemu ty byś chciała się na taką imprezę wybrać?
1: O, chciałabym powspominać, tak jak za młodych lat, pobawić się ze studentami po prostu.
0: A, rozumiem, czyli stare czasy chcesz przypomnieć sobie, jak byłaś studentką. Też chcesz pójść po prostu na imprezę i szaleć razem z nimi i o niczym innym nie pamiętać.
1: Tak, dokładnie.
0: A słyszałaś, jacy tam artyści wystąpią? Bo skład jest, powiem ci, potężny.
1: No słyszałam o Baimie i Baim to jest zespół, którego chciałabym zobaczyć i usłyszeć na żywo.
0: Ale będą też młodsi wykonawcy, jak Michał Szczygieł, będzie Kuban, będzie Kizo, to coś dla studentów, ale dla starszego pokolenia też coś będzie, bo Maryla Rodowicz na scenie się pojawi.
1: No wow.
0: I ty tych artystów na żywo zobaczysz, bo właśnie teraz do ciebie leci podwójne zaproszenie na Kortowiadę w Olsztynie.
1: Dziękuję, bardzo dziękuję, super, no super niespodzianka.
0: To dobrej zabawy życzę, trzymaj się Asia, hej, dobrego weekendu.
1: Dzięki, dobrego weekendu.
2: Gorąca Polska 20.
3: Lista hitów radia.
2: SK2. Reklama.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
13: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
14: Odwiedź salon Sebastian Sheets, Krapkowicka, Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
17: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowy

0: Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na minicom.pl lub w salonie Mini Sikora, Opole, ulica Wrocławska 143.
2: I po reklamie.

miejsce 11 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2 Igo, który za tydzień w piątek i sobotę zagra koncerty na Wawelu. A teraz raz na nowość od artystki, która występy na Wawelu i na wielkich stadionach ma przed sobą, bo to wschodząca polska gwiazda Ania Szlagowska. W zeszłym roku była nominowana do Fryderyka, dotarła też do półfinału programu Must Be The Music, a teraz idzie dalej ze swoją muzyką. Wydała właśnie nowy singiel Ile i pochwaliła się, że nagrywając teledysk do tego numeru spełniła dziecięce marzenie o zagraniu w filmie Disneya. I myślę, że teraz też spełnia kolejne swoje marzenie, bo właśnie jej kawałek wskakuje do propozycji listy hitów Eski 2.

0: Polska 20. Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.
1: Mogłaś, mogłem, mogliśmy.
0: 9.

0: najpierw razem nagrali ten numer, potem też razem stworzyli hymn męskiego grania. Chyba dobrze im się współpracuje. Vito Bambino i Zalia w Radiu SK2 na miejscu 9 gorącej polskiej dwudziestki. A Vito ostatnio się zamienił, słuchajcie, w reżysera. Dostał za zadanie stworzyć teledysk do jakiegoś tajemniczego projektu męskiego grania i ogłosił wśród fanów casting w mediach społecznościowych, którzy mieli się nagrywać, jak tańczą do układu tanecznego, który on zaproponował, i najlepszych wybierze do teledysku. A co wyszło z castingu na numer 1 gorącej polskiej dwudziestki? To się przekonamy po 19.
1: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2. Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
4: Świętuj z nami 26. urodziny Bricomarché. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Bricomarché za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Sikora, Opole, ulica Wrocławska 143.
7: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Pico 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Dni Nysy startują. Będzie się działo i imprezowało na dobry i głośny początek. Koncert koło Hali Nysa. Będzie Paluch i Kasia Kowalska. Po nich wjedzie DJ. W sobotę koncerty Wojciecha Baranowskiego i T-Love i ta pogoda. Zamówili to mają. Idealna też w Opolu, by wpaść na Foodfest na Placu Kopernika i na mecz Odry w niedzielę o 16.30. Ostatni w tym sezonie. W niedzielę też mecz żużlowy, więc kibic będzie zadowolony. We'll be right back.

0: są wszystkie wasze ulubione polskie nowości. Czas na najlepszą ósemkę tego tygodnia i najlepsze nowości. Ania Karwan ma specjalną wiadomość do swoich fanów.
1: Dzisiaj odbędzie się również premiera piosenki Wiem, co było warto. Wtedy SK2. Tam w gorącej dwudziestce. Ja wciąż jestem gorącą dwudziestką. Tam się właśnie pojawi piosenka Wiem, co było warto. Będzie mi szalenie miło, jeżeli przystąpicie do odsłuchu tej piosenki o tej godzinie. Ja chyba w tym czasie będę grała koncert, ale zrobię sobie taką sytuację, że nastawię sobie w telefonie audycję i jak się zacznie grać, po prostu ta piosenka w radiu, to powiem wszystkim, że musimy na chwileczkę przerwać, posłuchamy tej premiery i wrócimy do koncertu.
0: Wow, czegoś takiego jeszcze, słuchajcie, nie było. To jest poświęcenie, także posłuchajmy tego numeru razem z Anią Karwan i razem z całą publicznością jej koncertu. To już za chwilę. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
2: Gorąca polska dwudziestka, radia SK2.
0: Ale wcześniej miejsce ósme. Tutaj artystka, która szykuje się do wydania nowej płyty, premiera już w połowie czerwca, to Roxy Węgiel. Dzisiaj ma pracujący wieczór, bo zagra w Operze Leśnej w Sopocie. Minęła 19:00, tak się zaczyna weekend z Radiem SK2.

0: Dawid Podsiadło i jego sezon. Był już na szczycie gorącej polskiej dwudziestki z tym numerem, a teraz jest na miejscu siódmym. A przed nami gorąca nowość. Artystka, która też już wiele razy zdobyła miejsce pierwsze listy hitów Radia SK2, to Ania Karwan, której hit w To Mi Graj był na miejscu pierwszym. I to naprawdę kilka razy. Stało to się wielkim hitem, a teraz Ania ma dla nas nową propozycję. Jak sama mówi, piosenka bardzo osobista, w której rozlicza się ze swoją przeszłością. Mówi, że to osobisty zapis momentu, który wiele w niej zmienił, relacja, z którą się pożegnała, i to jedna z najważniejszych decyzji w jej życiu. Posłuchajmy, o co chodzi. Ania Karwan, Wiem, co było warto, premierowo w SC2.
1: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
0: I jeśli potrzebowaliście czegoś na ukojenie nerwów po całym tygodniu, no to Ania Karwan przychodzi z pomocą. Ania Karwan w poniedziałek po 14 będzie w studiu SK2.

Od wielu tygodni w czołówce Wiktor Waligura i jego hit, tym razem na miejscu 5 gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2, a teraz odkrywamy dla Was kolejną polską nowość i to młody talent z internetu, Wiktoria Kopczyńska, która jakiś czas temu wygrała program The Sound of TikTok, czyli takie talent show dla artystów, którzy wstawiają swoje piosenki do internetu, pokazują je w mediach społecznościowych i teraz Wiktoria udowadnia, że ma te umiejętności wokalne, nie tylko w mediach społecznościowych, bo właśnie wydała nowy numer Nie jest mi źle. I słuchajcie, Wiktoria śpiewa o tym, że dorosłość nie zawsze wygląda tak, jak obiecywały dziecięce wyobrażenia. No coś w tym jest, trudno się z tym nie zgodzić, prawda? Bo może teraz możemy sami decydować o tym, o której wracamy do domu, ale teraz musimy za to wszystko sami zapłacić. Dobra, teraz odpocznijmy i posłuchajmy nowości. Wiktoria Kopczyńska, premierowo w SC2.

Znany aktor, który okazał się też świetnym muzykiem. To Maciek Musiałowski w Radiu SK2, miejsce czwarte gorącej polskiej dwudziestki. A przed nami artysta, który też z aktorstwem ma trochę wspólnego. To Messner, który jakiś czas temu nagrał piosenkę do filmu Pieprzyć Mickiewicza 3. A teraz zabiera nas do mrocznego klimatu miasta Gotham. Messner i Gotham na otwarcie podium listy hitów SK2.

Metzner z brązowym medalem gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2, a na drugim czekają panowie, którzy mają już propozycje na lato. To Kuba i Kuba, którzy ostatnio ruszyli naprawdę ze świetną akcją. Uwaga, stygnie lato na balkonach. Odwiedzają swoich fanów, wchodzą im do domów i grają koncert na balkonie. I przy okazji z fanami jedzą ciasto. Można to zobaczyć u nich na Instagramie i na Facebooku. Bardzo fajna akcja. Fani przygotowują ciasto, oni trochę pograją, jest miło. To się nazywa fajna praca. A teraz panowie lądują na miejscu drugim gorącej polskiej dwudziestki. Kuba i Kuba, możemy się poczuć jak w wakacyjny wieczór.

I to jest numer idealny do odpoczynku w piątkowy wieczór, właśnie na balkonie, gdy już jest ciepło. A teraz jest ciepło, więc można, czemu nie? Kuba i Kuba, miejsce drugie, bardzo zasłużone, gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. A teraz bardzo ciekawa historia, coś, co się naprawdę rzadko zdarza, bo uwaga, doszło do obrony tytułu. Zostają na tronie, zostają na szczycie. Ten tron musi być całkiem szeroki, żeby się trzy osoby zmieściły. Męskie granie orkiestra, nowy hymn tegorocznej trasy, ponownie na miejscu pierwszym. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. No jak taki skład się bierze za robienie numeru, to musi być to hitem. No i to się potwierdza, po raz drugi tydzień z rzędu to wasz ulubiony hit. Już teraz gramy na antenie Radia SK2.

0: słuchacie. I znowu na miejscu pierwszym gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2 nowy hymn męskiego grania, ponownie waszym ulubionym polskim hitem ostatniego tygodnia. Ja myślę, że w tym numerze jest taki potencjał, to jest hit przez wielkie H, że jest szansa na kolejną obronę tytułu. Myślę, że może być hat-trick, ale to wszystko od was zależy. Kolejna gorąca polska dwudziestka, jak zawsze w piątek po 18:00.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl. Autopromocja.
3: Paprykarz ze Szczecina.
4: Szklanki z Krosna.
3: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
2: Dobre, bo polskie.
4: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
2: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
4: SK2. Najlepsze polskie hity.
2: Najlepsze, bo polskie. Autopromocja.
3: Reklama.
5: A cappuccino też za 7?
3: Też.
5: A flat white?
3: Też.
5: A
3: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: Program. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Halo Taxi ZTP. Wszędzie wylukasz. Podwózkę zakupów, kurierkę i pomoc masz, gdy jej szukasz. Apkę w smartfonie zainstalujesz. Wzywasz, przyjadą. Czy to czujesz? Halo Taxi ZTP. Wszyscy taksówki te sobie chwalą. Szukaj na fejsie Halo Radio Taxi ZTP Opole lub na taxiopole9622.pl.
3: Twórz wnętrze, które będzie zachwycać każdego dnia. W Galerii Wnętrz Cerpol czeka na Ciebie wszystko, czego potrzebujesz. Starannie wybrane płytki, piękne łazienki, oświetlenie tworzące nastrój, meble, kuchnie i podłogi. Wszystko w jednym inspirującym miejscu. A nasza profesjonalna obsługa pomoże Ci stworzyć dom, o jakim marzysz. Jesteśmy tu dla Ciebie. Galeria Wnętrz Cerpol. Opole, Światowida 6A. Cerpol. Tu zaczyna się piękno Twojego wnętrza.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
6: I po reklamie.

0: Metzler w Radiu SK2, gramy najlepsze polskie hity. Antonina Wandesel w studiu, cześć.
1: Cześć.
0: Znowu polski internet poruszony, nie wiem czy widziałaś.
1: No widziałam, co się dzieje.
0: Łatwo Gang ruszył z kolejną charytatywną transmisją na żywo. Zbiera 12 milionów złotych dla chorego chłopca. Jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska.
1: No i kondycję musi mieć.
0: Dokładnie, 41 kilometrów na liczniku, a do zrobienia jeszcze chyba z 600.
1: I ponad milion.
0: Ale będzie forma na lato.

0: Oskar Cym z Weste 2 to są najlepsze polskie hity. On dzisiaj będzie grał w Sopocie, a Antonina Van Dessel będzie grała w Radiu SK2. Najlepsze polskie hity zostają z wami. No widzę, że tu niezły zestaw na piątkowy wieczór się szykuje, powiem
1: ale
0: ci.
1: Ale ja, Łukasz, jeszcze coś ci dodam. No. A na Narodowym będzie grał Tako.
0: No i właśnie, a w Radiu SK2 Antonina Van Dessel. Wybierajcie, ja bym na waszym miejscu Antoninę wybrał.
1: Ja też.
2: Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan, a do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Sikora, Opole, ulica Wrocławska 143.
6: Sportowy Dzień Dziecka z Opolanką już 31 maja. Widzimy się w Toyota Park i na terenie przy WIK od 11 do 15. Czekają na Was wielkie dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, darmowa wata cukrowa i fotobudka 360. A także strefa wody Opolanki, gier XXL, strefa moto, tatuaży brokatowych, banik mydlanych, turniej piłkarski, sztuki walki, maskotki, food trucki, nauka tańca. Nie może Was zabraknąć. Sportowy Dzień Dziecka z Opolanką. Baw się razem z nami. Zapraszają miasto Opole, Mosir i WIK.
7: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Michał Przybyła. Ruszają opolskie spotkania fantastyczne i będą to nie tylko spotkania z autorami, ale i z grami RPG, japońską popkulturą czy muzyką.
12: Będą elementy gier ruchowych, improwizacji i takich zabaw właśnie na świeżym powietrzu.
11: Mówi Patrycja Drabik z klubu fantastyki Phoenix. A jak piątek, to i nowości w opolskich Heliosach. Premierowo możecie wybrać się tam na przykład na Mandaloriana i Grega. To dla fanów Gwiezdnych Wojen.
1: No i wybiła nam punktualnie godzina 20 w piątek, 22 maja. To jest Radio SK2, gdzie gramy Wam najlepsze polskie hity. A ja nazywam się Antonina Van Dessel i mówię Wam jeszcze dzień dobry, no bo za oknem pięknie i widno. Chociaż już pewnie trzeba mówić dobry wieczór, ale trzymajmy się tego, że jest widno. Na początek zagramy bardzo dobrze Sylwia Grzeszczak, Bang Bang. Idealnie na piątek, więc posłuchajmy.

to na antenie Eski 2 była Ewa Farna i numer bez łez. A słuchajcie, w tym tygodniu świętowaliśmy naprawdę, ale to naprawdę wyjątkowe urodziny. Juri, czyli samica mrówkojada olbrzymiego, mieszkająca w warszawskim zoo, skończyła 30 lat. I oficjalnie jest najstarszym mrówkojadem na świecie. I do absolutnego, ale to absolutnego rekordu wszechczasów brakuje już tylko kilku miesięcy, więc możemy śmiało powiedzieć, że Juri jest na ostatniej prostej do bycia światową legendą. Juri mieszka u nas od 97 roku, wychowała 5 młodych, doczekała się nawet wnuków, prawnuków, no i właściwie przyjęcia rodzinne to mogłaby organizować w hali koncertowej, bo tyle ich jest, tylu ma krewnych. A jaki jest sekret długowieczności Juri? No oczywiście sprawdziliśmy. Dużo snu, spokojne spacery, no i zero stresu. Czyli w sumie dokładnie plan idealny także dla ludzi po 30, no bo umówmy się, po 30 człowiek jak mrówkojad. Bardziej niż impreza cieszy już tylko wygodny fotel, no i dzień bez bólu pleców.

0: No tej pani chyba nie musimy nikomu przedstawiać, to była Sanach i numer etc. na disco. A my powoli wchodzimy w taki najlepszy, ale to najlepszy moment roku, że wszystko zaczyna powoli pachnieć latem. Dni są coraz dłuższe, no i wielu z nas pewnie zaczyna odliczać już dni do weekendu Bożego Ciała, no bo to już niebawem, słuchajcie. Jeszcze chwila, jeszcze momencik, jeszcze kilka poranków i znowu będzie okazja, żeby trochę zwolnić, wyskoczyć gdzieś za miasto albo po prostu odpocząć bez patrzenia na zegarek. Totalnie się zresetować i wychillować. Tym bardziej, że właśnie, słuchajcie, sprawdziłam prognozy pogody, no i wyglądają naprawdę obiecująco. Słońce, ciepło, no i taki vibe, że aż chce się planować pierwsze letnie wypady. No i dobrze, no bo po takiej wiośnie, jaką mieliśmy, to trochę luzu i dobrej pogody to po prostu wszystkim nam się należy. A wy, jeżeli zastanawialiście się, czy wyjeżdżać, czy nie, no to mówię wam, pogoda będzie luks, więc warto planować. A u nas muzycznie już za moment Krzysztof Krawczyk i Goran Bregowicz, Mój Przyjacielu, w Radiu SK2.
1: SK2.

To była Cleo i kolory lata i o lecie teraz będzie. No bo słuchajcie, internet nadal potrafi mnie bardzo mocno zaskoczyć. No i do rzeczy, dzisiaj trafiłam na test, jaki kurort nad polskim morzem pasuje do ciebie najbardziej. No, oczywiście musiałam.

0: sprawdzić. Kilka pytań, chwila napięcia, no i mamy wynik. Mielno. Czyli według internetu powinnam żyć na gofrach, spać 2 godziny, imprezować całą noc i wracać z wakacji bez głosu. No a ja jednak bardziej czuję się jak Sopot. Spacer, kawa, odpoczynek, no, rybka, no i takie życie. Chociaż tak sobie myślę, że może internet widzi we mnie coś, czego sama jeszcze nie odkryłam i w te wakacje powinnam. No, pożyjemy, zobaczymy. A muzycznie zaraz u nas bracia, Wierzę w lepszy świat, a wam polecam zrobić ten test.
1: SK2.

0: Piątkowy wieczór na zegarach Eski 2 powoli wybija godzina 21. To był Bajm i numer O Tobie. A co po 21? No polecą oczywiście dalej najlepsze polskie hity. I na początek Big Day, Ania Dąbrowska, You Got On z Kazikiem. Więc będzie mega dobrze. Koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwileczkę.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
2: Brak planów na niedzielę? Już spieszymy Wam z pomocą. W Teatrze Kochanowskiego będziecie mogli zobaczyć spektakl, który z pewnością zmusi Was do refleksji. Chodzi o sztukę pod tytułem Sprawiedliwy, studium przypadku. I jest to historia oparta na faktach Luigiego Mangione, który zastrzelił szefa jednej z firm ubezpieczeniowych i z dnia na dzień stał się nie tylko mordercą, ale i celebrytą. A jak chcecie się pośmiać, to wpadajcie o 19 do OPO. Wystąpi tam jeden z najpopularniejszych polskich stand-uperów, czyli Tomek Kołecki.
0: Mamy to, leniwie wybiła godzina 21 w piątek 22 maja. To jest Radio SK2, gdzie gramy Wam najlepsze polskie hity, idealne, żeby dobrze rozpocząć weekend. No bo przypominam, rozpoczął się weekend, weekendzik, no bo mamy piątek. Antonina Van Dessel, dobry wieczór, no i zaczynamy. I w tej godzinie oprócz najlepszych polskich hitów powiem Wam, jak wyglądać jak gwiazda. I to nie będziecie musieli wydawać wcale kilku tysięcy złotych. Zdradzę Wam patent.

To była Natalia Zastępa, Wracam do siebie. A wy, jeżeli chcecie wyglądać jak gwiazda, to mam dla was dzisiaj bardzo prosty lifehack. Wystarczy przypalić koszulę. I mówię tutaj serio. Wojciech Szczęsny pojawił się ostatnio w takiej lekko przypalonej wersji i internet momentalnie zaczął analizę. To wpadka czy nowa moda? No a tu się okazuje, że taka koszula może kosztować tyle, że człowiekowi robi się tak gorąco i to nie od żelazka. Kilka tysięcy nawet za koszulę z przypaleniem tutaj, gdzie jest kieszeń, ślad żelazka. Więc jeżeli wam coś nie wyjdzie przy prasowaniu, to spokojnie, no bo może właśnie stworzyliście nowy modowy hit. No i tego się trzymajmy. SK2. A muzycznie w piątek wieczorem już teraz w SC2. T-Love, I Love You.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

To był Hurt i załoga G w Radiu SK2. No i teraz będzie o prawdziwej załodze G, o po prostu drużynie do zadań specjalnych. Kojarzycie na pewno Łatwo Ganga, który zrobił streama i zebrał ponad 280 milionów złotych na dzieci chorujące na nowotwory. No i on to powtarza. Teraz przejeżdża całą Polskę na rowerze. Jest stream cały czas 24 na dobę. No i słuchajcie, zbiera 12 milionów na chorego chłopca. I dzisiaj jest pierwszy dzień i na ten moment mamy ponad 2,5 miliona złotych. Wbijajcie na tego streama i pomagajcie. Naprawdę, Łatwo Gang pokazuje, że internet to jest bardzo dobre miejsce i w internecie można robić naprawdę rzeczy wielkie. Wow, będziemy to obserwować, ponad 2,5 miliona w jeden dzień, a dzień się jeszcze nie skończył. Także Łatwo Gang, jedziesz dalej, jesteśmy z tobą. SK2. A muzycznie w SC2 teraz Grzegorz Chyży i numer o pani.

Dobre, to ekipa tegorocznego Babiego Lata, Natalia Grosiak, Bella i Katia i numer 2 Słońca. I o słoneczku właśnie teraz będzie, no bo uwaga, wygląda na to, że pogoda w końcu przypomniała sobie, jaki mamy miesiąc. No i synoptycy zapowiadają prawdziwy wybuch ciepła, więc jest szansa, że zamienimy kurtki na okulary przeciwsłoneczne, a narzekanie na zimno i deszcz na narzekanie, że jest za gorąco w tym autobusie. Ale zdecydowanie to jest lepsze narzekanie, no nie? Więc szykujcie na ten weekend lody, grille, no i wymówki, żeby szybciej wyjść z pracy, jeżeli pracujecie weekend. No i słuchajcie, idzie naprawdę przyjemne ocieplenie. W niedzielę ma być kulminacja tego ciepłego weekendu i patrzyłam, że nawet miejscami to 27-28 stopni. A SK2 dorzuci do tego jeszcze muzykę w równie gorącym klimacie, więc no, szykujcie się na naprawdę gorący weekend. I za moment u nas na tę rozgrzewkę Golec u orkiestrę, BDOS i Grumi Górą Ty w SC2. SK2.

Na zegarach za moment godzina 22, a to byli bracia Sikorscy, czyli Jeremi Sikorski i Artur Sikorski z piosenką Młodość. Po 22 dalej najlepsze polskie hity i początek zapowiada się bardzo dobrze. Ewelina Lisowska, Sanach, Dżem, Kuba i Kuba. No słuchajcie, czego w piątek wieczorem chcieć więcej? Najlepsza polska muzyka w SC2 gwarantowana. Koniecznie zostańcie. Antonina Van Dessel, wysyłam wam piątkowe wieczorne buziaki. Trzymajcie się i pa!

0: Magazyn lokalny.
1: Dorota Saniusz, prawie co trzeci opolski autobus w Opolu jest elektryczny, bo takie są unijne wymogi, ale to nie koniec. MZK czeka na dostawę kolejnych 5 i chce zamówić jeszcze 10. Co więc stanie się ze spalinowymi, na pewno nie trafią na szrot.
2: Dzisiaj takich wymogów, żeby wycofać całkowicie pojazdy napędzone paliwem konwencjonalnym, takich regulacji nie ma, więc na razie uzupełniamy, doposażamy, nie wycofujemy tych, które jeżdżą na tak zwaną ropę.
1: Mówiła Ewelina Laksy, rzeczniczka MZK. Pytanie, czy Opolanie dostrzegają różnicę?
3: Według mnie bardzo dobrze. Jak najwięcej takich.
4: Czasem wnętrza mają takie dziwne, ale czasem bardzo komfortowe.
5: Na dalszą odległość, jak autobus na przykład jedzie, no to podałby jednak myśl pewniejszy autobus, czyli no spalinówkę.
6: Na pewno spalin czuć mniej w mieście, także na pewno na plus.
1: Jak już wszystkie elektryki dojadą do Opola, to w taborze będzie ich 45. Miejskie rowery wrócą do Opola, o ile zgłoszą się operatorzy wypożyczalni. Ma być w niej 100 rowerów standardowych i 100 wspomaganych elektrycznie. Wszystkie mają mieć GPS, by można je było zostawić nie tylko na 12 stacjach i będzie można nim pojechać na przykład do Turawy, ale trzeba będzie takim wrócić do Opola w ciągu 24 godzin, od kiedy zwycięzca przetargu dostanie 2 miesiące na uruchomienie systemu. Nowe zasady parkowania na Barlickiego. Uważajcie, bo strażnicy miejscy nie mają litości. Pomiędzy wejściem do amfiteatru a bulwarami nad Odrzańskimi lepiej już nie stawajcie. Są tam znaki zakaz zatrzymywania się z tabliczką T24, czyli grozi odholowanie. Remont linii kolejowej między Opolem a Kluczborkiem. Zgodnie z planem kolejarze oddadzą ją we wrześniu, kończą już roboty na moście nad Małą Panwią.
7: Wymieniamy całkowicie całą nawierzchnię, dodatkowo odbudujemy 2 miankę. Jedną miankę to jest Kotusz Mały, druga to jest mianka Tuły. Odbudowujemy również stację jałową. Pozwoli nam to na zwiększenie częstotliwości kursowania, zwiększy nam to przepustowość linii i pozwoli nam na wyprzedzanie, krzyżowanie pociągów.
1: Mówił Wojciech Kwiatkowski, dyrektor zakładu linii kolejowych. Na linię po ponad 30 latach będą mogły wrócić składy towarowe. Rodzice zastępczy w powiecie opolskim są potrzebni na już. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie szuka osób, które chcą otworzyć swoje serca i domy. Nie muszą to być małżeństwa, podkreśla Iwona Reinhardt, dyrektorka centrum.
8: W powiecie opolskim obecnie funkcjonują 104 rodziny zastępcze, w których jest 140 dzieci. Jednak potrzeby są bardzo duże. Dostajemy tak naprawdę z dnia na dzień postanowienia sądu, gdzie sąd postanawia umieścić w pieczy zastępczej zarówno takie maluszki ze szpitala, jak i dzieci 12-15-letnie. Starsze powyżej 10 roku życia w większości idą do instytucjonalnej pieczy zastępczej. Oczywiście gdybyśmy mieli rodzina, która by przyjęła starsze dzieci, no to też w pierwszej kolejności byśmy dali do rodzinnej pieczy zastępczej, ale tak naprawdę nie ma takich rodzin. Dlatego też bardzo, bardzo potrzebujemy i rodziny dla maluszków takich zupełnie małych ze szpitala często po urodzeniu i dla dzieci starszych.
9: To tak jakby można było liczbowo powiedzieć mniej więcej albo procentowo, jakie duże macie braki właśnie?
8: Ja uważam, że każdy, kto się zgłosi i przejdzie oczywiście pozytywnie procedurę, spełni wszystkie wymogi, które są niezbędne, żeby zostać rodzicem zastępczym, to każda rodzina znajdzie dziecko, które będziemy mogli w niej umieścić. Teraz nie ma już granic terytorialnych, także każdy powiat może przyjmować rodzinę zastępczą nawet z powiatów przyległych. Potrzeby są bardzo, bardzo duże.
9: Właśnie jak to wygląda? Czy to mówią tutaj, że może być jedna osoba takim rodzicem zastępczym, czy musi być para?
8: Nie. Może być też osoba schabotna, tylko musi przejść odpowiednie szkolenie, rozmowę z psychologiem, określamy predyspozycje i motywacje takich osób. Osoby nie mogą być karane, ale przede wszystkim muszą mieć wielkie pokłady dobroci, miłości, wrażliwości i potrzebę zapewnienia opieki, pomocy dzieciom.
9: Chyba też trzeba być gotowym na to, że to dziecko może mieć traumy, prawda, z poprzedniej rodziny.
8: Na pewno. Dzieci potrzebują specjalistycznej pomocy, także teraz bardzo, bardzo dużo dzieci, które trafia do pieczy zastępczej, potrzebuje od razu pomocy specjalistów. Dlatego też jest to bardzo duże wyzwanie, ale myślę, że osoba, która ma wielkie serce, spełni wszystkie wymogi, które należy spełnić.
9: To jakie właśnie są te wymogi, które należy spełnić, aby zostać rodzicem zastępczym?
8: Przede wszystkim trzeba przejść szkolenie, które oczywiście organizuje wszystko Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Trzeba przejść badania psychologiczno-pedagogiczne. Też trzeba przyjąć do siebie pracownika, ponieważ my musimy sprawdzić, jakie warunki mieszkaniowe dana rodzina ma, żeby dawała rękojmie bezpiecznego domu. W każdej chwili można przyjść do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Pracownicy przyjmą, powiedzą o wszystkich wymogach, zachęcą. Oczywiście podczas pełnienia roli rodzica zastępczego my służymy jako PCPR i wszyscy specjaliści, którzy pracują, służymy pomocą.
9: No właśnie, to ile dzieci teraz czeka na rodziców zastępczych?
8: Znaczy, u nas w powiecie opolskim akuratnie radzimy sobie, jeśli chodzi o postanowienia sądu. No ale na przykład teraz w tych dwóch ostatnich dniach miałam dwa postanowienia dzieci całkiem maleńkich ze szpitala. Zorganizowaliśmy tutaj pieczę zastępczą dla tych dzieci, ale już w jednym przypadku prosiliśmy powiat zaprzyjaźniony namysłowski, żeby znalazł nam miejsce. Także bardzo, bardzo potrzebujemy. Gdyby teraz pojawiła się taka potrzeba, to już byśmy mieli problem, żeby zabezpieczyć dziecko.
1: Naszą gościnią była Iwona Reinhardt, dyrektorka opolskiego CPR. Zostać zastępczym rodzicem można w każdej chwili. Wystarczy się zgłosić. Budowa hali lekkoatletycznej w kampusie na Pruszkowskiej ma ruszyć już w przyszłym roku. Wraz z pływalnią Wodna Nuta ma stworzyć duże centrum sportowe. O tych planach Ziemowicz-Słodkowski rozmawiał z doktorem Dariuszem Nawareckim z Katedry Wychowania Fizycznego i Sportu.
10: Chciałem zapytać o halę lekkoatletyczną, która ma powstać na terenie Politechniki Opolskiej. Cóż to jest za projekt?
11: Jest to bardzo duży obiekt lekkoatletyczny, ale nie tylko, bo to jest hala wielofunkcyjna, która ma zadanie tutaj połączyć istniejące obiekty, obecną halę Politechniki Opolskiej, pływalnię Wodną Nutę i ten obiekt lekkoatletyczny w takie centrum przygotowań, gdzie będą mogli doskonalić swój poziom sportowy, sportowca na najwyższym poziomie, ale również będzie spełniała funkcje dydaktyczne dla Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, który już 30 lat funkcjonuje na naszej uczelni i również służyć społeczności naszego województwa, społeczności miasta Opola, jako taki obiekt wielofunkcyjny, którego brakuje w naszym województwie.
10: Czyli to jest taki obiekt, który wykracza poza sport akademicki?
11: No myślę, że niekoniecznie. My na Politechnice Opolskiej mamy bardzo mocny klub akademicki Związek Sportowy Politechniki Opolskiej, który prowadzi sekcje zarówno wyczynowe, jak i sekcje rekreacyjne. Do tych sekcji wyczynowych to należy zaliczyć te sekcje indywidualne, czyli lekkoatletyka, gdzie mamy bardzo duże sukcesy na strzele z mistrzem olimpijskim z Tokio w chodzie na 50 km z Dawidem Tomalą. Bardzo liczna grupa naszych reprezentantów startowała na Igrzyskach Olimpijskich, na przykład Bartłomiej Stój, Filip Rak, Magdalena Warakomska, naszym absolwentem jest Zbigniew Wrótka, również złoty medalista Igrzysk Olimpijskich, także studentom oczywiście w rozwoju. No, obecnie bez infrastruktury sportowej nie jest możliwe uzyskanie wysokiego poziomu mistrzostwa sportowego, więc ta hala ma zapewnić naszym studentom, naszym sportowcom z województwa, ale również mamy w planach stworzenie takiego bazy przygotowań olimpijskich dla kadr narodowej, która będzie połączona z treningami sportowymi, ale również z diagnostyką. Ma powstać również centrum diagnostyczno-badawcze, gdzie będzie można prowadzić testy fizjologiczne, motoryczne w celu optymalizacji treningu sportowego.
10: Wspomniał Pan na samym początku, że to będzie duży obiekt, a wiadomo jak duży?
11: No, będzie to duży obiekt, długości około 107 metrów, szerokości w granicach 70 metrów, także obiekt potężny. Będzie mieścił bieżnię lekkoatletyczną 200-metrową sześciotorową, centralną bieżnię 80-metrową, gdzie będzie można biegać 8-metrową, gdzie mamy 60 metrów na hali. Wszystkie funkcje lekkoatletyczne, czyli rzutnie, skocznie wzwyż, skocznie w dal, również otyczce będą dublowane, także będzie można rozgrywać zawody na przykład młodzieżowe na tych dublowanych, bo na środku będzie wielofunkcyjne boisko do gier zespołowych rozkładane do koszykówki, piłki siatkowej, piłki ręcznej. W momencie, kiedy nie będzie jakichś zawodów rozgrywanych na poziomie mistrzostw Polski, bo takie też mogą być rozgrywane młodzieżowe, to boisko będzie na stale rozłożone na korcie centralnym. Również przewidujemy trybuny na 1200 osób, które będą mobilne. Kiedy będą zawody z lekkoatletyki, możemy je postawić po jedną ścianą hali, a jeżeli będą gry zespołowe, to wokół boiska centralnego te trybuny mobilne będą rozłożone. Także obiekt będzie spełniał wiele funkcji. Również planujemy funkcje rekreacyjne dla mieszkańców. Całe zaplecze odnowy biologicznej, sanitarne, szatnie, pokoje dla trenerów. To będzie w jednym budynku, który teraz obecnie funkcjonuje, bo na terenie Politechniki Opolskiej mamy budynki zabytkowe. To są budynki jeszcze po starych koszarach niemieckich i one będą służyły jako zaplecze sanitarne, one będą rewitalizowane, natomiast cały obiekt to będzie nowa wybudowana hala, przyklejona ścianą do obecnej bieżni w istniejącym budynku.
10: I ta część rekreacyjna będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców Opola?
11: Planujemy, żeby w jakiejś części ta hala również służyła całej społeczności naszego miasta.
10: Dobrze rozumiem, że ta hala będzie spełniała standardy organizacji zawodów ogólnopolskich.
11: Hala będzie przede wszystkim halą treningowo-dydaktyczną, natomiast będziemy mogli w niej rozgrywać zawody młodzieżowe. Nie będzie to taki obiekt, gdzie będzie można rozgrywać mistrzostw polskich seniorów, natomiast też nie planujemy. To ma być obiekt bardziej przygotowawczy dla różnych dyscyplin sportowych, bo oprócz sekcji lekkoatletyki to jeszcze mamy bardzo fajne rozwijające się sekcje z sukcesami. To jest sekcja kajakarstwa, sekcja short tracku, sekcja pływania, która obecnie coraz lepiej zapisuje się na mapie sportowej naszego województwa. Także to będzie obiekt wielofunkcyjny, a zawody jak najbardziej młodzieżowe będą mogły być rozgrywane w lekkoatletyce.
10: Kiedy planowana jest budowa, a kiedy Opolanie będą mogli korzystać już z obiektu?
11: A teraz chciałbym serdecznie podziękować tutaj Zarządowi Województwa Opolskiego na czele z marszałkiem Szymonem Ogładzem i Zbigniewem Komalańcą, Zarządowi Miasta Opola, panu prezydentowi Arkadiuszowi Wiśniewskiemu za wsparcie i tutaj za deklarację zabezpieczenia wkładu własnego na ten obiekt w wysokości 40 milionów złotych. I teraz jesteśmy na etapie pozyskiwania drugiej części środków, czyli następne 40 milionów z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Mam nadzieję, że te środki pozyskamy. One wystarczą na pierwszy etap, czyli wybudowanie hali z całym zapleczem sanitarnym, tak żeby hala mogła funkcjonować. Na następnych etapach przewidujemy pomieszczenia do zabiegu fizjoterapii, pomieszczenia do badań naukowych oraz taką infrastrukturę hotelową, 30 miejsc noclegowych z restauracją, tak żeby mogli być te sportowcy z zewnątrz u nas tutaj gości.
10: Mógłby Pan opowiedzieć coś więcej o tych rozwiązaniach, które znajdą się w obiekcie, być może jakichś nietypowych, nowoczesnych?
11: Myślę tutaj, że ten obiekt spełnia standardy, bo był opiniowany przez Polski Związek Atletyki, także wszystkie standardy, które wymaga związek do tego, żeby taki obiekt powstał, są spełnione. Przede wszystkim to jest ta zaleta, że tu są dublowane wszystkie elementy infrastruktury sportowej, tak jak już wspomniałem wcześniej. No i badania naukowe, planujemy nowoczesny sprzęt do pomiaru sterowania ruchem, do badań fizjologicznych, do badań antropomotorycznych, więc na pewno ta aparatura będzie na najwyższym poziomie.
10: Czyli obiekt ma potencjał, żeby wpłynąć w znaczący sposób na rozwój sportu akademickiego?
11: Oczywiście, dlatego ten obiekt już planujemy od wielu lat, natomiast teraz nadarzyła się okazja, że będziemy go mogli, mam nadzieję, sfinalizować i doprowadzić budowę do końca. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, dostaniemy w tym roku zapewnienie finansowania przez ministerstwo, to myślę, że realnie w przyszłym roku jesteśmy w stanie rozpocząć budowę.
1: Z doktorem Dariuszem Nawareckim z Politechniki Opolskiej rozmawiał Ziemowit Słodkowski. Za kilka miesięcy natomiast studenci wejdą do Newtona, nowoczesnego kompleksu dydaktyczno-laboratoryjnego na Pruszkowskiej. Będą tam sale wykładowe, laboratorium IT, duża aula czy biblioteka.
0: Magazyn lokalny.
1: Dorota Sanio, hodowla psów w Jaśkowicach pod Kluczborkiem była legalna, informuje policja, która zajmuje się sobotnim pożarem. Zginęło 10 szczeniąt, jeden dorosły pies. Przebywały w domku holenderskim, w którym miały wydzielone kojce.
12: W chwili zdarzenia do domku nie był przyłączony prąd ani inne urządzenia elektryczne. Hodowla była zgłoszona i prowadzona legalnie. Wszystkie psy, które zginęły w pożarze, były zaszczepione oraz posiadają wymagane dokumenty.
1: Mówiła Krystyna Chmielewska z kluczborskiej policji. Straty właściciel hodowli oszacował na blisko 80 tysięcy złotych. Woda w Komorznie wciąż zawiera pestycydy, mimo że płukanie sieci trwa już niemal miesiąc. Mieszkańcy tej wioski nadal muszą chodzić do beczkowozów. Woda w ich domach nadaje się tylko do spłukiwania toalet. Zakład wodociągów apeluje, by odkręcać krany i spuszczać wodę. To przyspieszy proces. Jest zapewnienie, że będą rekompensaty za ten okres. Ponad 5 tysięcy kopciuchów w Opolu czeka jeszcze na wymianę. Nie wiadomo, kiedy uda się je wymienić, co może powstrzymywać ludzi przed takim krokiem.
13: Na przykład stosowania paliwa ekologicznego, które jest droższe. Na przykład z koniecznością większych rachunków za prąd w przypadku pomp ciepła lub innego ogrzewania.
1: Mówi Sebastian Smoliński z Ratuszowego Wydziału Ochrony Środowiska. I przyznaje, że niekiedy najlepszym motywatorem może być niewielka akcja informacyjna, ale sąsiedzki marketing.
13: Kiedy sąsiad powie, no słuchaj, ja skorzystałem, ja wymieniłem, dostałem dotację, zobacz, mam fajny piec, mam niższe rachunki, bo też dociepliłem, mam tą efektywność energetyczną, więc taki ten marketing szemplany jest też bardzo ważny.
1: Miasto dopłaca do wymiany kopciuchów, można dostać nawet 80% zwrotu kosztów. Nabór do tegorocznego rozdania trwa. Wypożyczalnia hulajnóg może mieć konkurencję. Po kilkuletniej przerwie do Opola może wrócić wypożyczalnia rowerów. Jest przetarg na jej operatora. Tym razem oprócz zwykłych rowerów mają być elektryczne.
14: Rowery będą lepszą opcją, gdyż wprowadza to większą aktywność fizyczną.
15: Chyba nie, dlatego że one nie są dostosowane do osób, które mają taki wzrost jak ja. Jestem niską osobą i na pewno na ten rower elektryczny nie wsiądę.
16: Niektórzy wolą hulajnogi, niektórzy rowery. Młodzi bardziej hulajnogi, mi się wydaje.
1: Kiedy wypożyczalnia rowerów wystartuje, to zależy od wyników przetargu. Zwycięzca ma dostać 2 miesiące na jej uruchomienie. Festiwalowa scenografia już powstaje. Pierwsze koncerty w amfiteatrze dopiero albo już 4 czerwca. Jak co roku nie można parkować przed

0: róż i kilka tysięcy roślin, będą też leżaki, kilkadziesiąt siedzisk i ławek i podświetlona fontanna. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to przebudowa ruszy jeszcze tego lata, a oficjalne otwarcie nowego rynku za rok. Dziki coraz częściej podchodzą pod domy na Opolszczyźnie i urządzają sobie szwedzkie stoły. Sami je tego uczymy, powiedział nam Jacek Boczar z Nadleśnictwa Opola.
1: Czy więcej, czy mniej, właściwie ich w ogóle nie powinno być i to jest najważniejsze w kontekście teraz chorób, które mają dziki, chociażby afrykański pomór świń, czyli w skrócie ASF, albo też i wilki, które na Opolszczyźnie się pojawiły. Można powiedzieć, że setki, czy chociażby 100 lat ich nie było, a teraz na nowo musimy nauczyć się żyć z wilkami za płotem i każde takie wynoszenie odpadków powoduje to, że zwabiamy dziką zwierzynę. Jeżeli to są resztki jedzenia, to taki dzik przykładowy, to w myśl zasady takiej przyrodniczej zachowania energii, po co ma się namęczyć, naszukać pożywienia w lesie, skoro ktoś przynosi gotowe jedzenie. Ma otwartą stołówkę. Stołówkę, na której serwowane jest danie typu fast food. Tak jak dla człowieka jest to raczej niezdrowe, to tutaj w przypadku dzikiej zwierzyny taka żywność od człowieka przyprawiona, przetworzona w dłuższej perspektywie szkodzi chociażby układowi pokarmowemu tych zwierząt, ale też szkodzi w ten sposób, że zwierzyna przyzwyczaja się do zapachu człowieka i później dzik kojarzy człowieka czy jakikolwiek inny gatunek z pożywieniem, z czymś dobrym. Nie ma tego lęku. I to jest już dużo, dużo większy problem. I przykład chociażby suchego boru. Miejscowość, można powiedzieć, że w pewien sposób sypialnia Opola i to w miejscu takim dosyć spacerowym, piękny asfalcik pod lasem. Jeden z mieszkańców wysypywał resztki obiadowe. Na całe szczęście drugi zainterweniował, zgłosił, ale zgłosił to też w tym momencie, kiedy pojawiły się dziki. Pierwsze zagrożenie, kiedy jedziemy samochodem, to takie dziki przy drodze, zanim uciekną, a może w ogóle nie uciekną, może dojść do kolizji, a drugie zagrożenie, kiedy chociaż spacerujemy, czy idziemy, gdy idziemy sami, może sobie spokojnie przejdziemy, natomiast kiedy idziemy z psem na spacer, to już może dojść do takiej szarży. Często szarże dzika są takie trochę oszukane. Biegnie w naszą stronę, żeby nas przestraszyć, żeby po prostu żeby ten człowiek uciekł, czy dane inne zwierzę. Ale w przypadku psa może dojść do takiej szarży i kiedy już doszłoby do takiego ataku dzika na człowieka, to jest jednak bardzo duże zwierzę, które ma swoje kły, którymi może dotkliwie poranić człowieka. Rany są, co ważne, trudno zszywalne. W takich już ostatecznych, takich skrajnych sytuacjach może nawet dojść do śmierci człowieka, więc to tutaj jest ryzyko jest bardzo duże. Wystarczy po prostu nie dokarmiać zwierząt, nie wyrzucać tych odpadków na zewnątrz, bo tu mówimy o odpadkach, ktoś chciał dobrze. Często z tych dobrych chęci rodzą się problemy. Po prostu nie chciał marnować żywności, ale robić takich rzeczy nie możemy, bo tu mówimy o odpadkach, resztkach z obiadu, za których wywożenie, wynoszenie grozi mandat 500 zł lub grzywna do 5000 zł, więc chociażby z tej strony, jeżeli chodzi o mandaty, jakieś kary finansowe, po prostu robić tego nie można.
2: A te dziki często atakują właśnie ludzi, jeżeli zobaczą takie pożywienie?
1: Najgorszy jest problem taki, kiedy chociażby na blokowiskach, które są niedaleko terenów leśnych, przykłady takie mamy z Polski, gdzie przez jedne osoby dziki były dokarmiane, później dziki, widząc osoby z reklamówkami, chociażby osoby wracające ze sklepu z zakupami, były zaczepiane przez dziki. Widziałem nawet osobiście filmy, kiedy starsza pani została przez dzika, czy zaatakowana, dzik po prostu zabrał jej torbę, rozszarpał, i akurat tam się pożywienie znalazło, bo tam akurat wysypały się jakieś warzywa, więc to był przysmak dla tego dzika, ale to jest duży problem. W miastach, gdzie jest dużo ludzi, takie gatunki jednak są problemem, są zagrożeniem, jeżeli jeszcze człowiek dopuszcza do tego, że te dzikie zwierzęta, które powinny być dzikie, tracą lęk przed człowiekiem, to tutaj już problemy i różne scenariusze same się piszą.
2: A w Opolu mamy takie newralgiczne miejsca, do których właśnie te dziki często zaglądają i człowiek je może mieć z nimi styczność?
1: Na całe szczęście nie mamy w Opolu takich problemów jak chociażby w miejscowościach turystycznych czy nadmorskich, gdzie te lasy wchodzą wręcz w miasta albo chyba na odwrót, miasto w las i ludzie dokarmiają, są po prostu batachy dzików chodzące po blokowiskach. W Opolu są to jakieś pojedyncze sytuacje, raczej tutaj mówimy też o sarnach, ale też trzeba pamiętać, że dokarmianie saren, czy ich przyzwyczajanie powoduje to, że sarna chociażby będzie, kiedy będzie chciała uciekać przed psem,

0: ona nie wie, że ten pies nie jest dla niej zagrożeniem. Może utknąć chociażby w ogrodzeniu i to są już problemy, które później musi rozwiązywać Straż Miejska i inne organizacje pozarządowe ratujące, leczące dzikie zwierzęta.
1: A jak my spotkamy tego przysłowiowego dzika, to jak powinniśmy zareagować? No, jak będziemy szli na przykład z tą siatką zakupu?
0: Jeżeli będziemy widzieć taką sytuację, musimy zachować na pewno dystans, nie zbliżamy się. Sam miałem doświadczenie dzików nadmorskich, które wręcz chodziły koło nogi. Natomiast jako leśnik odczuwałem to zagrożenie, ludzie się cieszyli, dochodzi do aż takich skrajności. Na pewno trzymamy dystans, wycofujemy się, możemy wykorzystać jakąś inną drogę, inną ścieżkę. Jeżeli widzimy gatunek zwierzęcia, który powinien być dziki, który nie boi się człowieka, no tutaj już musi się zapalić czerwona lampka, musimy się wycofać. Raczej tutaj nie dojdzie do ataku, ale różnie może być. I ten przykład jest taki, chociażby locha z młodymi, kiedy któreś młode się wystraszy, no to też może dojść do tej takiej pozorowanej szarży, albo i też prawdziwej, więc po prostu trzymamy dystans, wycofujemy się, ale tak samo też, kiedy spotkamy inne zwierzę, chociażby psa, którego nie znamy, no tutaj zawsze trzeba zachować tą rozwagę, tak jak dzieciom tłumaczymy, żeby takich osobników nie głaskać, nie dotykać, nie zbliżać się, no to sami musimy też o to zadbać. Przykłady z Polski są niektóre makabryczne. Jeden z znanych influencerów w ostatnich tygodniach z małą córką, chyba 4 czy 5-letnią, biegał z takim wielkim różowym pędzlem, takim gigantycznym pędzlem za dzikami, bezpośrednio narażając na niebezpieczeństwo własne dziecko, więc tutaj tej wyobraźni totalnie zabrakło, co po prostu taka dzika świnia, jaką jest dzik, może zrobić człowiekowi.
1: Gdzie tutaj Opolanie najczęściej wyrzucają te też bioodpady? Czy to są właśnie lasy, czy są jakieś takie miejsca, w których zauważyli to Państwo bardziej widocznie?
0: Odpadki takie z domu poobiadowe to jedno, natomiast kiedy przychodzi sezon taki wiosenny, czy jeszcze mamy przedwiośnie, ale robi się już ciepło, zaczynamy porządkować własne ogródki. Z takim problemem często spotykamy się wzdłuż chociażby ogrodzeń pod lasem, kiedy działki budowlane sięgają aż pod las i te działki bardzo często są pięknie wystrzyżone, wszystko jest posprzątane, ale już te odpadki, te pozostałości roślinne z naszych ogródków, one trafiają do lasów. No tutaj trudno nie jest namierzyć sprawcy, jeżeli widzimy przycięte tuje i świeżo wysypane tuje za płotem, no to tutaj taki koszt to jest to oczywiście ten mandat 500 zł za zaśmiecanie lasu, bo las nie jest biokompostownikiem, od tego mamy właśnie własny kompostownik, kosz na odpady bio, nie wyrzucamy tego do lasu, bo często wraz z tymi odpadkami roślinnymi trafiają nasiona, ale też i wirusy, choroby grzybowe, które są obce dla Polski i one w ten sposób są takim szybszym wektorem, że z tych ogródków przenoszą się do lasu, a potem mamy do czynienia chociażby z takimi roślinami inwazyjnymi, samniecierpek czy nawłoć. To są gatunki obce dla naszej flory. No i niestety pojawiają się, wypierają nasze gatunki, no i tutaj już później jest problem przyrodniczy. Oczywiście mogą ci uciekinierzy z ogródków się zdarzać, bo tak będzie. Natomiast w ten sposób przyspieszamy i przenosimy jeszcze dodatkowo różne czynniki i też chorobowe. Ważne, żeby mieć tą wyobraźnię, że niektóre sadzonki do naszych ogródków trafiają z różnych regionów świata, tak? Więc przelatują samolotami i bardzo szybko różne choroby są roznoszone, a w przypadku chociażby sosen są chociażby nicienie, które atakują sosny i Hiszpania z tym walczy, a u nas się klimat ociepla, miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale co róż, różne publikacje naukowe pokazują nowe gatunki owadów, czy chociażby roślin, czy grzybów, czy chorób wirusowych, których dotychczas w Polsce nie było, a trafiły właśnie z ogródków.
1: A czy możemy zauważyć, że ludzie uczą się na błędach, czy jednak ten problem ze śmiećmi jest wciąż duży?
0: Jeżeli chodzi, bo tutaj często trzeba rozróżniać, mamy kilka rodzajów śmieci i śmieci rozproszone, że ktoś pod siebie wyrzuca idąc przez las, nadal się zdarzają. Natomiast w tych miejscach turystycznych jest ich zauważalnie coraz mniej i to cieszy. Niestety jest problem z odbiorem pewnych odpadów i często jest tak, że odpady takie związane z działalnościami gospodarczymi, czy z budowami, z remontami, czy z jakimiś usługami sprzątającymi, często jest tak właśnie, że te odpady, które nie zostały przyjęte na punktach selekcji, efektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub trzeba też za pewne odpady zapłacić. One są wywożone do lasu, natomiast tutaj przestrzegam, bo w skali kraju na pewno mamy kilkadziesiąt tysięcy fotopułapek, jak nie więcej. Jest ich bardzo dużo, one sobie cierpliwie czekają. One później, te wszystkie dane są zbierane przez Straż Leśną, no i później za 2-3 miesiące, nawet po takim okresie, te osoby są wzywane, rozliczane. No i tutaj taryfy ulgowej nie ma, zawsze są to maksymalne mandaty i za wjazd do lasu, i za zaśmiecanie. Tutaj staramy się sumować to maksymalnie, choć kary, które i grzywny są niskie, bo to jest grzywna do 5 tysięcy złotych, no to staramy się jednak to maksymalizować, żeby to była dotkliwa nauczka. I największym problemem jest też to, że trzeba te miejsca uporządkować. Jeżeli ktoś wpadł na pomysł, żeby wywieźć po sprzątaniu swojej nieruchomości całego busa różnych odpadów do lasu, a później musiał to zapakować, zawieźć na przełok, zapłacić co najmniej dwa mandaty, no to naprawdę się nie opłaca. Na całe szczęście w lasach tych fotopłapek mamy dużo.
1: No właśnie, ile?
0: No, jeżeli chodzi o samą Opolszczyznę, no tutaj trzeba podkreślić, że mamy 13 nadleśnic w regionie, no kilkadziesiąt fotopłapek na każde nadleśnictwo, to już jest kwestia tego, które nadleśnictwo ile potrzebuje, ale tak jak powiedziałem, ta cierpliwość fotopułapek robi tutaj chyba najwięcej roboty.
2: Naszym gościem był Jacek Boczar z Nadleśnictwa Opole. Teraz, gdy spotkacie dzika w lesie albo w pobliżu domu, będziecie już wiedzieć, jak się zachować.
3: Sio, sio, sio!
4: I tupnij jeszcze nóżką.
2: To jednak nie zadziała. Nie próbujcie. Ani w lesie, ani w domu.
5: Magazyn lokalny.
2: Dorota Sań. Opole w czołówce miast z największą liczbą wypadków i kolizji drogowych. W zeszłym roku doszło aż do ponad 2200 zdarzeń, co w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców daje niestety drugie miejsce w kraju. Lokalnym czarnym punktem jest ulica Wrocławska. Kierowcy radzą uważać też na
6: Ozimska
7: koło Solarisa.
8: Częstochowska z Witosa, to skrzyżowanie.
9: Okolice 1 Maja przy Kamionce.
10: Wszystkie mogą być, nawet na boczne, jak się pan zamyśli.
2: Głównymi przyczynami wypadków i kolizji wciąż są niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami oraz nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Kolekcjonerskie auto padło łupem złodziei z otwartego garażu w Opolu przy ulicy Wrocławskiej. Dwóch mężczyzn wywiązło kilkudziesięcioletniego Mercedesa. Złodzieje zarejestrowały kamery monitoringu. Policja opublikowała ich wizerunki.
11: Mężczyźni mieli poruszać się białą autolawetą na niemieckich numerach rejestracyjnych.
2: Mówił Przemysław Kędzior z opolskiej policji i prosi o kontakt osoby, które rozpoznają mężczyzn lub ich lawetę. Ponad 70 tysięcy pszczelich rodzin mieszka na Opolszczyźnie, w całym kraju około 2 milionów 400 tysięcy i brzęczą coraz głośniej, wreszcie, często siejąc postrach.
12: Buczą, huczą, bzyczą i to nas troszeczkę przeraża jako ludzi. Tak naprawdę one są tak załadowane zapasami, że one są w ogóle nie zainteresowane tym, co się dzieje wokół nich. Próbują znaleźć jakąś gałąź, jakieś miejsce, gdzie są w stanie przycupnąć, odpocząć.
2: Mówi Paweł Hajzer z Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Opolu. Pszczelarstwo staje się modne, ale jako hobby, bo coraz trudniej zrobić na tym interes życia.
12: W tej chwili zmierzamy do trudnych czasów, dlatego że mało jest osób, które praktycznie zawodowo zajmują się pszczelarstwem. Druga rzecz. Kiedyś ceny miodu i produktów pszczelich były relatywnie wyższe. Nie było aż tak dużej konkurencji w stosunku do tego, co może do nas do Polski trafić.
2: O ile populacja pszczół hodowlanych utrzymuje się na wysokim poziomie, to dzikie gatunki, na przykład trzmiela, są zagrożone. Ważna jest więc
12: pogoda. To jest ten czynnik, który warunkuje nasze prace pszczelarskie. My i pszczoły nie lubimy dużych skoków temperatur, dużych zmian pogody. Raz upał, raz znowuż przymrozki. To wszystko paraliżuje taką stabilną, równomierną pracę pszczół.
2: Życzymy więc stabilnej pogody i kwitnącej pracy. Kora wpisze się na stałe w krajobraz Opola już wkrótce przed dworcem kolejowym, czyli na placu, którego jest patronką, stanie jej pomnik. Uroczyste odsłonięcie w czasie festiwalu, będzie też koncert.
13: Damian Ukecze w koncercie Moje Boskie Buenos wykona najpiękniejsze utwory Manamu.
2: Mówiła Anna Stompor z NCPP. W czasie festiwalu zobaczymy też nowe tablice w Alei Gwiazd, będą spotkania z artystami czy festiwalowa gra terenowa. Opolan 2026 wystartuje 4 czerwca. W amfiteatrze już powstaje scenografia. Fantastyczne spotkania w Bibliotece na Piastowskiej, nie tylko z książką, ale i z fantastyką właśnie. W piątek startują dwudniowe spotkania fantastyczne. Ze spotkaniami, ale i warsztatami, grami, popkulturą japońską czy słowiańską muzyką. W studiu jest już Ziemowit Słodkowski i jego gość Patrycja Drawik z Opolskiego Klubu Fantastyki Feniks.
3: Zbliża się 16. już edycja opolskich spotkań fantastycznych. Co najbardziej wyróżnia tę edycję?
1: Pierwsze nowe jest to, że są dwa dni imprezy. Zawsze to był jeden dzień. W tym roku postawiliśmy na dwa razy więcej wrażeń, dwa razy więcej atrakcji. Też gości mamy więcej, ponieważ aż czterech. Będzie Jacek Piekara, Marcin Mortka, Rafał Kosik i Robert Wegner. Będziemy mieć również grę terenową, galę rozdania nagród w Literackim Feniksie, jak zwykle, ale właśnie głównym elementem jest to, że jakby wydarzenie jest poszerzone o cały jeden dzień.
3: Mogłaby Pani opowiedzieć coś o tej grze terenowej?
1: Tak, to będą wersje średniowiecza i będzie to gra terenowa, w której będzie kilka różnych stacji. Będziemy się wcierać w bardę albo w kronikarza. Tegoroczna właśnie edycja opolskich spotkań fantastycznych jest oparta w dużej mierze na muzyce, więc będą jakieś elementy gier ruchowych, improwizacji i takich zabaw właśnie na świeżym powietrzu. Dla wszystkich grup wiekowych tak naprawdę staramy się nie ograniczać, czy to staramy się po prostu nie ograniczać, żeby to było dostępne i fajne dla wszystkich. Także na grę terenową się można zapisać na miejscu, po prostu przyjść na pierwszą stację, wyrazić chęć udziału i zajmie to tyle czasu, ile każdy będzie potrzebował.
3: I na czym polega ta gra, poza tym, że się wcielamy w konkretną postać?
1: Właśnie będziemy przechodzić przez różne stacje, poznawać historię. Właśnie w zależności od tego, czy wcielimy się w bardę, czy w kronikarza, jakby ich ścieżkę takiej drogi muzycznego rozwoju, że tak to my będziemy poznawać i patrzeć, jak się ten świat taki fantastyczno-muzyczny po prostu rozwija pod ich skrzydłami.
3: A poza grą terenową, jakie są najważniejsze punkty programu?
1: Właśnie spotkania autorskie z zaproszonymi gośćmi, będą też wystawcy, którzy mają jakieś swoje ręcznie robione akcesoria, printy, ozdoby, ubrania, też nawet jakieś torby. Będą autorzy książek, z którymi będzie można się spotkać na miejscu i porozmawiać. Będą prelekcje tematyczne, właśnie trochę muzyczne, trochę fantastyczne, trochę o muzyce w fantastyce. Będą też gry retro, gry planszowe, sesje RPG. Na sesje RPG też się można zapisać albo na naszym wydarzeniu na Facebooku, albo na miejscu przyjść, takie kilkugodzinne sesje. Nawet jak ktoś nigdy nie brał udziału w RPG-ach, to wszystko spokojnie wyjaśnimy na miejscu.
3: No właśnie, a propos tych sesji RPG, to będą jakieś konkretne systemy, o których mogłaby Pani opowiedzieć?
1: Na pewno będzie D&D, będzie system 5E2014, ja sama niestety aż tak bardzo w RPG-ach nie siedzę. Będzie jakiś jeszcze system Yokan, taki trochę bardziej oparty na świecie ninja. Ale właśnie staramy się nie zamykać jakby tylko do tych stricte takich fantastycznych, że tak powiem, magicznych. Też będą takie systemy trochę właśnie bardziej sci-fi, trochę takie bardziej pod bojownicze żółwie ninja, że tak to ujmę. Także bardzo, bardzo szeroko. Dla każdego sądzę, co się znajdzie fajnego.
3: Czyli to nie tylko fantastyka, science fiction, ale też anime, manga?
1: Tak, jak najbardziej. Będzie też nasza sekcja mangowa właśnie z klubu, sekcja gier karcianych. Oni będą prowadzić warsztaty malowania swoich własnych kart, przygotowywania swoich własnych kart. Także też się staramy właśnie dla fanów popkultury japońskiej coś przygotować fajnego.
3: A co z osobami, które nigdy wcześniej nie uczestniczyły w sesjach RPG? Będzie tutaj dla nich jakieś wprowadzenie?
1: Jak najbardziej. Tak jak właśnie mówiłam, nie chcemy się ograniczać tylko do tych takich już znawców fantastyki, więc osoby, które ani nie siedzą w RPG-ach, ani w planszówkach nie siedzą, jak najbardziej mogą przyjść. Wszystko na miejscu wyjaśnimy, pokażemy, objaśnimy, żeby można było te pierwsze kroki w fantastyce postawić.
3: Chciałem jeszcze zapytać o konkurs Literacki Feniks, bo będzie rozdanie nagród, tak?
1: Tak, to już jest 16. edycja konkursu. Właśnie pod koniec kwietnia skończyliśmy zbierać prace. Jury je teraz ocenia i 23 maja właśnie w sobotę odbędzie się jakby uroczyste rozdanie nagród, wyłonienie laureatów tegorocznych. Także wydaje mi się, że około 20 albo 30 prac mam nadesłanych w tym momencie. Z roku na rok dostajemy coraz więcej prac. Zainteresowanie konkursem jest bardzo duże, także zapraszamy zobaczyć, kto tam wygrał też po konkursie. Można zostać, porozmawiać z jury o swoich pracach, dostać właśnie informację zwrotną, co było fajne, co można poprawić, żeby można było nad swoim warsztatem literackim popracować i potem można też dołączyć do naszej sekcji literackiej z klubu i pracować też nad swoim warsztatem.
3: I są jakieś teksty, które szczególnie zapadły w pamięć? Czy pani tutaj nie miała akurat z nimi styczności?
1: W tym roku nie. Ja byłam w jury, powiedzmy, gdzieś tam w miarę przy pierwszych edycjach wiele lat temu. Teraz już niestety nie jestem w jury, ale sądzę, że na pewno są jakieś takie teksty, które zapadają z roku na rok w pamięć w jury bardzo mocno i potem właśnie o nich sobie też dyskutujemy i widzimy też po prostu, jak ten konkurs się rozwija, jak twórczość po prostu nie tylko ludzi z Opola, ale z województwa polskiego się bardzo fajnie rozwija.
3: I jak wygląda takie rozdanie nagród? Na co mogą liczyć laureaci?
1: Przede wszystkim nagrody książkowe. Uścisk dłoni prezesa. Nie no, śmiejemy się, że po prostu właśnie każdy z członków jury może porozmawiać sobie na osobności z laureatem, można podyskutować sobie. Też teksty są publikowane w naszym kwartalniku w Owce. W każdym kolejnym numerze właśnie po opolskich spotkaniach fantastycznych wydajemy zarówno cyfrowy, jak i drukowany numer i właśnie zwycięskie teksty tam też trafiają do opowiadań.
3: A jakaś rada dla aspirujących pisarzy, którzy chcieliby wziąć udział w kolejnej edycji?
1: Przede wszystkim mieć otwartą głowę. Jakby nie ograniczać się, nie zamykać. Tak naprawdę jedynym i największym limitem jest nasza wyobraźnia, więc warto opuszczać wodze fantazji, warto się nie ograniczać. No i sądzę, że jakby po prostu próbować dużo pisać, nie zamykać się.
3: To już 16. edycja spotkań fantastycznych. Jak przez ten czas zmieniła się społeczność fanów fantastyki?
1: Wydaje mi się, że są bardziej świadomi jakby wielu zmian, które w fantastyce zachodzą. Też pojawia się coraz więcej podgatunków tak naprawdę. Kiedyś można było takie, powiedzmy, główne fantastyka czy science fiction, teraz mamy też właśnie czy cyberpunk, czy nawet solarpunk, takie pomniejsze gatunki, które się skupiają czy to bardziej na ekologii, czy na elementach jakichś takich bardziej społecznych, czy psychologicznych, takich filozoficznych. Jakby ludzie też jakby są w stanie znaleźć takie swoje nisze, nie muszą się właśnie zamykać, że o, ja tu jestem tylko fantastą, albo ja jestem tylko fanem science fiction, tylko mogą właśnie sobie takie mniejsze podgrupki tworzyć i też to widzimy na naszych wydarzeniach, że przychodzą po prostu takie, czy to mniejsze, czy większe grupki, jakby siedzą sobie same, świetnie się bawią, korzystają sobie z tego, z czego tylko chcą i niekoniecznie jakby taką łatkę sobie narzucają, czy presję, że muszą koniecznie się gdzieś tam wpasować, tylko po prostu, no fantastyka jakby widać, że jest dla wszystkich i z roku na rok coraz lepiej to widać.
3: Bardzo zaintrygowały mnie te podgatunki, o których pani wspomniała. Czym jest solarpunk?
1: Solarpunk właśnie skupia się bardzo na ekologii. Jakby stara się odchodzić od tego takiego przeświadczenia, że pędzimy, wszyscy gdzieś zmierzamy i trzeba strasznie w tym takim wyścigu szczurów brać udział, tylko on właśnie skupia się na tym takim, żeby spojrzeć na przyrodę, spojrzeć na ekologię, właśnie zatrzymać się w tu i teraz, jakby docenić ten moment, w którym się znajdujemy, ponieważ no, on jest ulotny, wszystko jest ulotne, wiadomo, że nigdy dwa razy w tym samym miejscu się nie znajdziemy, dwa razy tego samego nie przeżyjemy, więc warto właśnie wziąć taki oddech głęboki i jakby skupić się na tym, co się teraz fajnego wokół nas dzieje i to zatrzymać na dłużej.
3: Czyli taki nurt w science fiction z akcentem położonym na ekologię.
1: Tak, jak najbardziej. Właśnie wydaje mi się, że takim fajnym przykładem jest Psalm dla zbudowanych w dziczy Becky Chambers, w którym właśnie mamy zderzenie świata ludzi i świata robotów, tylko te roboty się trochę zbuntowały, jakby odeszły od tych ludzi i potem po wielu, wielu latach właśnie człowiek spotyka się z takim ostatnim jakby funkcjonującym robotem i no muszą jakby razem przejść trasę taką i jakby ich doświadczenia się bardzo mocno zderzają, światopoglądy się zderzają, jest to bardzo ciekawe, właśnie ta ekologia jest bardzo mocno też zarysowana tam.
3: To też taka tematyka na czasie, bo myślę tutaj o rozwoju sztucznej inteligencji.
1: Tak, jak najbardziej. Tam też widać właśnie takiego robota, który ma wykształcone emocje i uczucia, co powiedziałabym, że jest też bardzo ciekawym kierunkiem w ogóle w literaturze i w kulturze szeroko pojętej teraz, że właśnie staramy się odchodzić od takiego motywu sztucznej inteligencji, która po prostu ślepo wyrzuca nam jakieś informacje w internecie, tylko że właśnie są to takie maszyny, które też potrafią czuć, to jakby też pozwala nam trochę inaczej na nie spojrzeć.
3: Wracając do samego festiwalu, co było takim największym wyzwaniem w tym roku? Mówię tutaj o kwestiach organizacyjnych.
1: Wydaje mi się, że ułożyć jakoś fajnie ten plan na dwa dni, żeby jak najwięcej osób mogło wziąć udział w poszczególnych atrakcjach, ponieważ mamy piątek i sobotę w tym roku. W piątek wiadomo, że jeszcze ludzie pracują, młodzież jest w szkołach, także staraliśmy się jakoś tak fajnie ułożyć, żeby i po tej pracy, i po tej szkole można było przyjść, fajnie się wybawić, żeby też po prostu nie być zmęczonym, bo wiemy, że właśnie po całym dniu pracy czy szkoły to jednak można gdzieś tam z energii być, że tak to ujmę kolokwialnie, wyzutym. Także staraliśmy się godzinowo fajnie dopasować, żeby można było we wszystkim wziąć udział. No właśnie gra terenowa, czy gry planszowe, czy wystawcy są cały dzień, także o każdej porze można przyjść, można się fajnie bawić. Też zapraszamy na koncert w piątek, będzie zespół Dziwoludy o godzinie 19:00. Taka bardzo fajna grupa z Wrocławia, która właśnie gra na takich starych instrumentach, jakby inspirowanych średniowieczem, także to będzie też na pewno mega fajne.
3: Czyli od średniowiecza aż po solarpunk.
1: Tak, wydaje mi się, że tak bardzo szeroko uderzymy i bardzo się z tego cieszę.
3: To może jeszcze zapytam o jakieś nietypowe, może zabawne anegdoty związane z organizacją albo z poprzednimi edycjami. Jest coś takiego?
1: Coś na pewno było. A pamiętam, że nagrywaliśmy w zeszłym roku fajny filmik promocyjny i się super przy nim bawiliśmy. Staramy się właśnie od tamtego roku trochę bardziej postawić na promocję taką jakby lokalną, w sensie dopasować się do tego, co się teraz dzieje troszkę w mediach społecznościowych, no bo jakby jest ten czas rolek, jakby ograniczonego trochę takiego czasu widza, że bardzo trzeba jakby o tę uwagę jakby zabiegać, więc staramy się tworzyć takie krótkie materiały właśnie pokazujące jakby miejsca wydarzenia, czy konkretnych jakby autorów, którzy będą, atrakcje po prostu, żeby to gdzieś tam dotarło do większej publiczności, no bo też wiemy, że jakby same plakaty fizyczne czy posty, no to gdzieś tam nie zawsze mogą dojść, a te rolki jednak fajnie jakby troszkę tak czas pochłaniają, że tak to ujmę, więc staramy się iść w tym kierunku, no i też jakby bardziej luźno podchodzić do tego, bo jednak robimy to od fanów dla fanów, żeby się wszyscy mogli dobrze bawić.
3: Tych atrakcji w programie jest bardzo dużo, a są takie, które cieszą się szczególną popularnością zazwyczaj?
1: Spotkania autorskie cieszą się dużą popularnością i wydaje mi się, że ta gala rozdania nagród w konkursie literacki Phoenix, tam zawsze są ogromne tłumy. Ludzie są jednak ciekawi, jakby zobaczyć właśnie kto co pisał, jak pisał. Też jury bardzo często opowiada właśnie swoje jakieś anegdoty ze sprawdzania prac, właśnie na co zwracają uwagę, jak to się zmienia z roku na rok, też jak się jury zmienia. Także to jest ciekawe posłuchać, jak wygląda taki proces jakby twórczy od środka, ale też właśnie od osób, które się jakby na tym znają i przez lata już te prace oceniają, właśnie co one widzą, jak to się tam fajnie zmienia.
3: I te nadesłane prace będzie można później gdzieś przeczytać?
1: Bardzo możliwe, że na naszej stronie internetowej będziemy je publikować, ale jeśli ktoś się od nas odezwie prywatnie, to jak najbardziej też będziemy udostępniać.
3: To na koniec jeszcze przypomnijmy, w jakich dniach i gdzie odbywają się spotkania fantastyki.
1: 22-23 maja na terenie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, zarówno w Pałacyku, jak i w bibliotece i na Błoniach, tam w Namiocie Literackim, także cały teren.
2: Z Patrycją Drabik z klubu Fantastyki Phoenix rozmawiał Ziemowit Słodkowski. Spotkania fantastyczne w Bibliotece Napiastowskiej w piątek i w sobotę. Wchodzicie za darmo.

0: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina.
2: Szklanki z Krosna.
1: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery.
4: Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
4: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.

0: Ciekawi mnie
1: post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie
1: post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się
1: post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak
1: post.

0: SK2 Opole.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Escava.
1: W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia, w poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuć.

jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.